0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci,

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: To jest Melodio.
1: Obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami. Bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Meloradio. Odkręcamy.

spać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
4: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
5: W naszym magazynie ciekawi goście i tematy. Przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam.
6: Co słychać w Krakowie?
5: Pomoże w odrobieniu zadania, porozmawia i wysłucha. Trwa nabór wolontariuszy do Akademii Przyszłości. Celem organizowanej już od ponad 20 lat akcji jest wsparcie dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości. Łącznie w Krakowie i okolicach poszukiwanych jest blisko 300 osób do tak zwanych zadań specjalnych.
6: Nasz Kraków.
7: Małgorzata Rutkowska, Stowarzyszenie Wiosna. Jesteśmy teraz w takim czasie, kiedy bardzo pilnie potrzebujemy wolontariuszy w całej Polsce, nie tylko w Krakowie. Wolontariuszy do programu Akademia Przyszłości, czyli programu, który już od ponad 20 lat w całej Polsce wspiera budowanie wiary w siebie dzieci w szkołach podstawowych.
5: Jakie są jego główne założenia?
7: Główne założenia są takie, że wolontariusz ma spotykać się z jednym uczniem przez cały rok szkolny podczas takich spotkań jeden na jeden raz w tygodniu. To są spotkania, które mogą polegać na wspólnej zabawie, na czytaniu, na grach. Wszystko po to, żeby budować pewność siebie dziecka i nauczyć dziecko szukać małych sukcesów, które odnosi. Każde takie spotkanie jest zakończone wpisem do książeczki, którą nazywamy indeksem sukcesów, które ma być dla dziecka i pamiątką, i takim potwierdzeniem, że wśród jego codziennych zadań, codziennych czynności znajdują się naprawdę duże osiągnięcia, postępy, nauka nowych rzeczy. Wolontariusze mają dzieci zachęcać do tego, żeby próbowały, żeby po nieudanych próbach nie poddawały się, tylko szły do przodu i próbowały kolejny i kolejny raz. W ten sposób chcemy budować ich wiarę w siebie.
5: Skoro to nie są korepetycje, to jest to taki coaching?
7: No niekoniecznie coaching, jest to to, co dziecko lubi robić, w to, w czym dziecko czuje się dobre, albo to, co dziecko chce nauczyć się robić. Nasi podopieczni, dzieci, które uczestniczyły do tej pory w zajęciach Akademii Przyszłości, opowiadają, że mogą na przykład podczas zajęć z Akademii uczyć się szydełkowania, mogą grać w planszówki, mogą być może też poszerzać to, co dzieje się w szkole na lekcjach, ale generalnie nie ma stałego szablonu, nie ma stałego scenariusza, on zawsze jest dopasowywany do tego duetu wolontariusz i dziecko, tak żeby budowali relacje i tak żeby znajdowali mocne strony dziecka, uczyli je iść do przodu, czyli z podniesioną głową zdobywać kolejne sukcesy.
5: A co w przypadku, jeśli no nie jesteśmy za bardzo uzdolnieni, no i też do szkoły chodziliśmy dawno temu, i albo te nasze kompetencje miękkie też nie są na tyle wykształcone, żeby komuś pomóc, to co, ryzykować?
7: Żeby zostać wolontariuszem, nie trzeba być specjalistą, nie trzeba być ani psychologiem, ani nauczycielem, ani pedagogiem. Każda osoba, która chciałaby zostać takim wolontariuszem, będzie do tego odpowiednio przygotowana i wdrożona. Dlatego bardzo ważne jest, żeby wejść na stronę www.akademiaprzyszłości.org.pl, wypełnić formularz i podczas spotkania z koordynatorem można dowiedzieć się wszystkiego o pracy z dzieckiem. Dostaje się komplet materiałów. Te materiały to scenariusze zajęć, ale też na przykład takie narzędzia jak przygodnik. Nasza nowość tegoroczna jest taka interaktywna gra, w którą można zagrać. Akcja dzieje się w szkole i zadaniem dziecka jest podejmować decyzje, co zrobią bohaterowie. Jest to fantastyczny sposób na to, żeby uczyć dziecka sprawczości, żeby pokazać mu, jakie znaczenie mają jego decyzje. Gra jest bardzo wciągająca i ci uczniowie, którzy już ją testowali, deklarowali, że chcieliby kolejny i kolejny raz spróbować. To jest taka
5: zakamuflowana codzienność?
7: Może niekoniecznie zakamuflowana codzienność, ale no tak, możemy też w ten sposób na to spojrzeć. Uczymy tam postaw społecznych.

0: by w życiu codziennym także z podniesioną głową podejmować kolejne wyzwania.
1: A jak rozpoznać mocne strony dziecka?
0: Każde dziecko ma takie mocne strony. Nasi wolontariusze potrafią uświadomić to dziecku, choć ono często na początku zajęć mówi, że czuje się głupie, czuje się nielubiane, czuje się gorsze od innych. Tak naprawdę zadaniem wolontariusza jest sprawić, żeby to dziecko wśród swoich codziennych czynności znalazło te, które wychodzą mu dobrze i widziało w nich mocne strony i nie poddawało się, kiedy coś mu nie wychodzi. Tak naprawdę może się to odbywać dużo skuteczniej w takiej formie, która jest dla dziecka przyjemna, czyli podczas gier, zabaw, wspólnego czytania, a nie podczas takich psychologicznych pogadanek.
1: Dzisiaj dzieci chyba mają nieco trudniej niż nasze pokolenie, bo jednak z jednej strony porównują się do swoich jakichś bohaterów, idoli w internecie, ale też są znacznie bardziej narażone na hejt.
0: Zdecydowanie tak. Bardzo dużo dzieci zmaga się z takim problemem w budowaniu relacji rówieśniczych. Bardzo wielu podopiecznych Akademii Przyszłości to są dzieci wycofane, to są dzieci, które raczej stoją z boku, dla których dużym sukcesem po uczestnictwie w Akademii Przyszłości okazuje się na przykład samodzielne zgłoszenie na lekcji, podniesienie ręki. Rozmawialiśmy też z rodzicami dzieci, które obserwowali przez wiele miesięcy postępy swoich synów czy córek i oni opowiadali, że dzieci potrafią samodzielnie zadzwonić domofonem do mieszkania koleżanki i zaprosić ją na wyjście wspólne na plac zabaw. I to dla tych dzieci jest duży sukces i duże osiągnięcie. Wcześniej nie były w stanie powiedzieć dzień dobry, wcześniej nie były w stanie samodzielnie się zgłosić do odpowiedzi, ani zaproponować wspólnego czasu rówieśnikom.
1: Tutaj trzeba też chyba wyraźnie zaznaczyć, że wydaje mi się, że pokutuje takie przekonanie, że podopieczni Akademii Przyszłości to są dzieci z takich domów uboższych, gdzie rodzice są mniej zaradni życiowo.
0: To mit. Akademia Przyszłości jest dla wszystkich dzieci, niezależnie od statusu materialnego ich rodziców. Tak naprawdę dzieci, które zapraszamy do Akademii Przyszłości, to są te dzieci, które mają problem z wiarą w siebie, problem z budowaniem relacji i to są wyzwania, które stoją przed dziećmi niezależnie od ich statusu materialnego.
1: W takim razie w jaki sposób typują Państwo swoich podopiecznych? Czy tutaj współpracujecie ze szkołami? Szkoły typują takie dzieci, które potrzebują wsparcia?
0: Tak, Akademia Przyszłości działa w 260 szkołach w całej Polsce. Uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach z wolontariuszami, są typowani przez koordynatorów szkolnych. To znaczy to rodzic dostaje najpierw informacje od nauczyciela, koordynatora szkolnego o tym, że jest możliwość uczestnictwa w Akademii. Jeżeli rodzic i dziecko są zainteresowani, to dziecko zaczyna takie spotkania jeden na jeden z wolontariuszami. Tak naprawdę od tego, ilu wolontariuszy znajdziemy, będzie zależało, jak wiele dzieci będzie mogło wziąć udział w Akademii Przyszłości.
1: A z Państwa dotychczasowego, ponad 20-letniego doświadczenia, kto zostaje wolontariuszem?
0: Żeby zostać wolontariuszem, nie trzeba mieć szczególnego wykształcenia, nie trzeba być psychologiem ani nauczycielem, natomiast trzeba mieć chęci i trzeba mieć gotowość na to, żeby przez rok szkolny raz w tygodniu spotykać się z jednym dzieckiem. Wśród naszych wolontariuszy są zarówno studenci, studentki, ale są też na przykład emeryci, więc grupa wiekowa bardzo różnorodna. Trzeba mieć skończone 18 lat, natomiast nie ma górnego limitu wieku. Każdy może być wolontariuszem. Ważne jest to, żeby mieć w sobie gotowość na spędzanie czasu z dziećmi.
1: To w jaki sposób można się zgłosić?
0: Żeby zostać wolontariuszem Akademii Przyszłości, trzeba wejść na stronę www.akademiaprzyszłości.org.pl. Tam można znaleźć wszystkie potrzebne informacje i formularz. Najważniejsze, żeby wypełnić ten formularz i czekać na kontakt od rekrutera, który opowie o dalszych krokach.
1: To jeszcze podpytam o jedną kwestię, bo na Państwa stronie można zapoznać się ze statystykami, które przyznam szczerze, że osobiście mnie nieco przeraziły, bo blisko 60% dzieci ma problem z koncentracją, również tyle nie ma wiary we własne możliwości, a prawie 40% jest nieśmiała i ma problemy z rówieśnikami.
0: Wierzymy w to, że spotkania jeden na jeden wolontariusza z dzieckiem pozwolą dziecku poczuć się pewniej, pozwolą dziecku skoncentrować się i nie jest naszym priorytetem poprawa ocen w szkole, ale często to jest taki trochę skutek uboczny tych spotkań. Znaczy dzieci budują relacje z rówieśnikami, dzieci czują się pewniej, a co za tym idzie, często też odnoszą większe sukcesy w nauce. Mamy przykład wolontariuszki, która sama była podopieczną Akademii Przyszłości. To jest dziewczyna, która zmagała się z trudnościami z koncentracją właśnie. Spotkania z wolontariuszką wsparły ją w tym skupieniu, wsparły ją w rozwijaniu własnych zainteresowań. Nabrała więcej cierpliwości i wytrwałości w robieniu tego, co ją interesuje. Teraz, kiedy jest już dorosłą dziewczyną, studentką, postanowiła wrócić do akademii, tym razem w roli wolontariuszki. I tak się ciekawie złożyło, że jej podopieczny to jest chłopiec z bardzo podobnymi trudnościami, które ona sama miała. Więc ona doskonale wie z własnej praktyki, z własnego doświadczenia, jak sobie z tymi trudnościami radzić. Spotkania tej dwójki są pełne zabawy. To jest rzucanie piłki w szkole, to jest czytanie ciekawostek o tornadach.

0: ta dziewczyna właśnie w sposób zupełnie przyjemny, przez zabawę potrafi z tym chłopakiem budować koncentrację, wytrwałość, rozwijanie własnych zainteresowań, no i przede wszystkim wiarę w siebie.
1: To wydaje mi się, że tacy wolontariusze to dla was sytuacja idealna.
0: Zdecydowanie tak, bo oni doskonale wiedzą z własnej praktyki, z własnego doświadczenia, co potrzebują usłyszeć dzieci, które do Akademii dołączają. Oni doskonale czują ich emocje i są w stanie ich wesprzeć, no bo sami tacy byli.
1: To w takim razie, jak zwiększyć pewność siebie u dzieci?
0: Pokazać im, że są sprawcze, pokazać im, że to, co robią, to, co mówią, ma znaczenie i to, jak się czują, naprawdę innych interesuje, innych obchodzi. My jako Akademia postanowiliśmy zadać pytanie dorosłym ludziom, niezwiązanym zupełnie z Akademią, co powiedzieliby małym sobie, co powiedziałbyś małemu sobie albo co powiedziałabyś małemu sobie. W ramach takiej sondy ulicznej usłyszeliśmy naprawdę bardzo interesujące odpowiedzi. Dorośli ludzie dzisiaj mówią do małych siebie: nie przejmuj się tym, co mówią koledzy, ważniejsze jest twoje własne samopoczucie. Oni doradzają małym dzieciom, że oceny nie są najważniejsze, że ich samopoczucie odgrywa dużo ważniejszą rolę, że ważniejsze jest szukanie pasji, a nie podążanie za piątkami i szóstkami w dziennikach szkolnych.
1: Ale jaka to jest zmiana pokoleniowa?
0: Gigantyczna zmiana pokoleniowa i jednocześnie inspiracja, bo my tym eksperymentem, tą sondą uliczną chcieliśmy pokazać, że aby zostać wolontariuszem Akademii Przyszłości nie trzeba mieć żadnych szczególnych umiejętności, bo tak naprawdę wiarę w siebie budujemy prostymi zdaniami, prostymi przekazami i komunikatami. Dzieci, które słyszą, że twoje zdanie się liczy, że to, co masz do powiedzenia, ma znaczenie, że jesteś ciekawy, nawet jeżeli myślisz inaczej niż twoi rówieśnicy, jeżeli ubierasz się inaczej niż twoi rówieśnicy, to jesteś wartościowym człowiekiem. Takie proste zdania, pozornie błahe, budują wiarę w siebie. I takie proste zdania to są zdania, które wypowiadają wolontariusze i wolontariuszki Akademii Przyszłości właśnie po to, żeby budować wiarę w siebie dzieci. Tak naprawdę każdy z nas, kiedy wyobrazi sobie siebie samego 1 września czy w pierwszym tygodniu szkoły i przypomni sobie emocje, jakie mu towarzyszyły, ten stres, tą potrzebę wsparcia, to jest w stanie wymyślić, jakie zdanie potrzebował usłyszeć, a to oznacza, że jest w stanie takim zdaniem też wesprzeć dziecko, takie jak dzieci, które są podopiecznymi Akademii Przyszłości.
1: Czyli kluczowe jest to wsparcie.
0: Tak, proste wsparcie. To naprawdę nie trzeba wielkich zdań, nie trzeba wielkich kompetencji, nie trzeba mieć tytułu magistra psychologii czy pedagogiki. Wystarczy przypomnieć sobie, jak sami się czuliśmy, kiedy chodziliśmy do szkoły i czego my sami potrzebowaliśmy. Prawdopodobnie dzieci obecnie także potrzebują podobnego wsparcia.
1: Na początku naszej rozmowy wspomniała Pani o dzienniczku, indeksie sukcesów. Na czym polega tutaj monitorowanie tych naszych mniejszych lub większych sukcesów?
0: Indeks sukcesów to jest taka książeczka, którą dzieci prowadzą przez cały swój udział w Akademii. To znaczy wraz z pierwszymi zajęciami zapisują pierwszy sukces na pierwszej stronie i każde kolejne zajęcia kończą się takim wpisem do indeksu sukcesów. Ma on przypominać dziecku o osiągnięciach, które zdobywa na każdych zajęciach. Zadaniem wolontariusza jest wesprzeć dziecko w tym, aby odnalazło, co jest jego sukcesem i odnalazło swoje mocne strony. Te wpisy w indeksach sukcesów są bardzo różnorodne. To czasami są relacje z zajęć, to czasami są duże rzeczy dla tych dzieci, jak na przykład samodzielne kupienie lodów w lodziarni, samodzielne zamówienie posiłku w restauracji. Dla nich wielokrotnie to jest krok milowy.
1: I to, co tutaj Pani wspomniała, absolutnie się zgadza, bo nawet dorośli mają problem z załatwieniem jakichś właśnie prozaicznych spraw, czy może nas nawet traumatyzować zadzwonienie do urzędu.
0: Tak, i właśnie Akademia Przyszłości to jest program, który ma wspierać takie postawy społeczne, takie budowanie pewności siebie, dzięki którym te wyzwania codzienności nie będą już dla nas wyzwaniami w dorosłym życiu.
1: To w takim razie ilu wolontariuszy szukają Państwo w Krakowie?
2: Violeta Laszlo, Stowarzyszenie Wiosna. W Krakowie szukamy ponad 270 wolontariuszy. To zarówno wolontariuszki pracujące z dziećmi, jak i koordynatorzy i osoby wspierające Akademię w pionach specjalistycznych czy koordynatorzy w szkołach.
3: Nazywam się Natalia Kuś i wolontariuszką jestem od 2 lat. Moja przygoda z Akademią Przyszłości zaczęła się od tego, że kiedyś zapisałam się do newslettera Szlachetnej Paczki, czyli pokrewnej akcji, i dostałam po przeprowadzce do Krakowa maila z przedstawieniem ogólnie, czym jest Akademia Przyszłości, czym się zajmują i że to jest taki wolontariat, który właśnie jest bliski mojemu sercu, bo opiera się na pracy z dzieckiem, a ja pracować z dziećmi uwielbiam. Zaczęłam trochę czytać więcej, edukować się na temat Akademii Przyszłości i okazało się, że w sumie to mogę spróbować.
1: Ale skoro lubisz pracę z dziećmi, to studujesz pedagogikę?
3: Studiuję logopedię, aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że nie trzeba studiować żadnego kierunku pedagogicznego, ani nie mieć doświadczenia w pracy z dziećmi, żeby móc zostać wolontariuszem Akademii Przyszłości.
4: I w tym miejscu muszę postawić przecinek, ale do rozmowy z wolontariuszami Akademii Przyszłości jeszcze w tym programie powrócimy. Tymczasem ja na chwilę znikam, bo najwyższy czas na przerwę.
5: To jest tydzień. Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
6: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: Wracamy do rozmowy z wolontariuszami Akademii Przyszłości. Ich zdaniem pomaganie jest doświadczeniem, na którym zyskują obie strony. A przy mikrofonie Ola Wasilewska. Zapraszam.
8: Krakowianie z pasją.
9: Nazywam się Jakub Milczarek i wolontariuszem jestem od 2021 roku. Mnie zainspirowało delikatnie to, że w życiu nie miałem zbyt lekko, więc troszeczkę skręciłem właśnie w złe strony i stwierdziłem, że skoro... A jednak koniec końców mi się udało. Więc stwierdziłem, że skoro mogę fajnym przykładem właśnie pokazać dzieciom, że słuchaj, wcale to nie musi tak ciemno wyglądać, tak? Można tam skręcić, trochę porozmawiać i osiągnąć swoje marzenia, bądź też spełnić jakieś cele, to czemu nie? I spróbowałem. Spotykałem się z moją podopieczną przez 2 lata. Bardzo fajny czas. Dokładnie.
1: Ale jaki problem miała twoja podopieczna? Czy to była kwestia pewności siebie, czy może jakichś problemów rówieśniczych, a może problemów po prostu z jakimś przedmiotem i wiarą we własne możliwości?
9: Jeśli chodzi o problemy, jakie miała moja podopieczna, to zaczynając od braku właśnie pewności siebie, gdzie było to bardzo widoczne z tego powodu, ponieważ miała też bardzo duże problemy rówieśnicze w klasie, była tak zwanym kozłem ofiarnym, więc na pewno nie było dla niej miła. Miała też bardzo duże problemy z matematyki. Na początku na spotkaniach określiliśmy plan właśnie działania, tak? Chociaż to było trzecie bądź też czwarte spotkanie, bo przez pierwsze 3 spotkania tak naprawdę musieliśmy przebić się przez taki mur nieśmiałości, tak? Żeby tam właśnie w ogóle mógł porozmawiać z tą dziewczynką. Udało się w końcu, fajnie złapaliśmy kontakt, bardzo mnie właśnie polubiła, co mnie bardzo cieszyło, wtedy mogliśmy przejść do konkretnej rzeczowej pracy. Akademia pomaga w idei mądrej pomocy, tak? Czyli jakby dajemy instrukcje, ale nie dajemy rozwiązań. Czyli stawiamy w teoretycznych właśnie jakby sytuacjach podopiecznego, żeby potem, jak to się naprawdę wydarzy w życiu, żeby mogło sobie poradzić. Więc ja bardzo lubię ten sposób, bardzo, bardzo jest skuteczny. Moja podopieczna osiągnęła bardzo duży sukces, ponieważ po tych właśnie 2 latach z tego właśnie kozła ofiarnego stała się najbardziej lubianą dziewczynką w klasie. Więc to jest akurat bardzo duży sukces. Z matematyką też koniec końców dała sobie radę, jednak mieliśmy tam właśnie parę problemów, tam musiałem właśnie porozmawiać to z panią od matematyki, żebyśmy tam troszeczkę właśnie dowiedział się na przykład, z czego mogę ją uczyć, żebyśmy tam mogli razem zdać, tak? To był ten temat. No i właśnie mam wrażenie, że przez to, że zaakceptowała ją grupa, to ta pewność siebie u niej bardzo wzrosła i stała się taką małą gwiazdeczką, co akurat jest bardzo, bardzo właśnie miłe i radosne.
1: Czyli pewność siebie i akceptacja wśród rówieśników przełożyła się właśnie na te sukcesy w nauce?
9: Wydaje mi się, że tak, bo jednak w otoczeniu dzieci, przynajmniej z mojego jakby punktu patrzenia, widzę, że na dzieci bardzo oddziałuje właśnie otoczenie i dzieci są bardzo brutalne względem siebie, tak uważam. Czy na przykład wykluczenie społeczne jest bardzo bardziej odczuwalne niż u dorosłych. Dzieci nie mają lekko, tak? Też jakby poznają świat, nie do końca wiedzą, jak co wygląda, więc potrzebują dobrego wzorca, że po prostu ktoś im ten świat pokazał, tak? I przy okazji był takim dla nich przyjacielem, bo mam wrażenie przez social media właśnie i przez internet, który obecnie jest troszeczkę inny nawet niż kiedyś, przepełniony właśnie czy to jakimiś reklamami, czy innymi rzeczami, żeby tylko sprzedawać różne produkty, to dzieci są też bardzo jakby zmieszane w tym wszystkim i potrzebują takiego przyjaciela, który im powie, słuchaj, damy radę, nie? Będzie super, będzie fajnie, tutaj chodź, ci pomogę. Bo tak naprawdę jak spojrzeć na problemy dzieci, to one wcale nie różnią się od tych, które my mamy jako osoby dorosłe, tylko po prostu są w dużo mniejszej skali. I dzieci po prostu nie wiedzą, jak sobie z nimi poradzić, bo nie mają prawa wiedzieć, prawda? Muszą się wszystkiego nauczyć same.
1: Na drodze doświadczenia, to w takim razie w jaki sposób osiągnęliście wspólnie ten sukces? Od czego zaczęliście? Bo rozumiem, był plan działania, no ale kiedy zaczęliście odnotowywać te pierwsze sukcesy i jak je osiągnęliście?
9: Po pół roku było widać takie właśnie delikatne przełamanie. Wtedy właśnie też moja podopieczna zaczęła wychodzić do ludzi, tak? Zaczęła tam właśnie rozmawiać. Niektórych konfliktów też nie zaczęła rozwiązywać przemocą, tak? Bo też jak ktoś jest właśnie jakby na niego oddziałuje przemoc, to on też w pewnym czasie zaczyna oddziaływać przemocą, tak?
1: A tak jest najlepszą formą obrony, ale to ja nie wiem, czy to jest dobre powiedzenie.
9: To prawda, więc długo właśnie pracowaliśmy nad tym, żeby to się zmieniło i właśnie po pół roku się udało, tak? Moja podopieczna ma bardzo duże marzenie, bo wątpię, że jeszcze je spełnia, ma obecnie 12 lat, ale chce zostać weterynarką. I rozpisaliśmy sobie dokładnie plan, no bo to nie jest nieosiągalny plan, tak? Założyliśmy sobie trzy główne właśnie jakby cele, czyli po prostu ukończenie szkoły z odpowiednimi kwalifikacjami, żeby zdobyć kolejną szkołę i żeby potem pójść na studia. No dobra, tylko to są bardzo duże cele, prawda? Więc rozbiliśmy je na małe kroki i doszliśmy do tego momentu, w którym jesteśmy obecnie, bo nawet jak dorośli widzą bardzo duże rzeczy, to no, nie chce im się tego łapać. A jak na przykład widzą, że tak kroczek po kroczku mogą sobie powoli dochodzić do tego, chociaż do części tego właśnie, co by chcieli, to są bardziej zmotywowani. I wydaje mi się, że ta motywacja właśnie zawarunkowała na tym, że dziewczynka też zaczęła wierzyć w siebie, tak? No bo jak osiągała sukcesy, mniejsze bądź też większe, to w końcu zaczęła w siebie permanentnie wierzyć.
1: A jak to wyglądało w twoim przypadku? W jaki sposób nawiązałaś nić porozumienia ze swoim podopiecznym?
3: Moją podopieczną była dziewczynka, która obecnie ma 12 lat i zaczynałyśmy współpracę, gdy tych lat miała 10. I miałyśmy bardzo ciężkie początki, bo moja podopieczna zmieniała szkołę, nie miała też za łatwo, jeśli chodzi o naukę, bo to nie była prymuska, raczej zdobywanie wiedzy przychodziło jej z trudnością. I w poprzedniej szkole nie miała również za wielu przyjaciół, miała też problemy z nauczycielami, więc budowanie tej nici zaufania było wyjątkowo trudne, bo każdy jeden błąd mógł ją, że tak powiem, zburzyć, ale zaczynałyśmy od rozmów, od różnych zadań, które sprawiałyby jej frajdę, bo moja podopieczna była małą artystką i bardzo dużo radości sprawiało jej wykonywanie zadań plastycznych, więc w zasadzie wszystkie takie rzeczy, które robiliśmy, opieraliśmy właśnie na malowaniu, na wyklejaniu, na tworzeniu i myślę, że to i to, że mimo wszystko gdzieś tam w tej naszej relacji było trochę luzu, że nie stałam nad nią sztywno, że nie mówiła mi konkretnie, co ma zrobić, tylko zostawiała mi taką swobodność w tym, to też przyniosło super rezultaty. I my skupiałyśmy się raczej na takich drobniejszych sukcesach, które swoją drogą w Akademii też są strasznie ważne. I pamiętam, że jednym z lepszych sukcesów, które moja podopieczna osiągnęła, było to, że ona sama przyszła i powiedziała: zrobiłam dobrze to, to i to, możemy to wpisać w nasz indeks. Czyli w takie miejsce, gdzie te wszystkie sukcesy nasze skrupulatnie zapisujemy. A do tej pory miała z tym trudność i raczej trzeba było jej pomóc tego poszukać.
1: I planujesz dalej się spotykać raz w tygodniu w szkole, tak? Bo tak to wygląda.
3: Aktualnie zakończyliśmy z moją podopieczną współpracę, bo jest już nastolatką, już ma trochę inne priorytety i wyrosła na naprawdę wspaniałą dziewczynę, bardzo pewną siebie, która ma swoje cele i jest świadoma tego, jak je osiągnąć. Myślę, że wrócę do Akademii w swoim czasie, do nowego podopiecznego, ale na razie, że tak powiem, muszę zabliźnić trochę tą ranę, która zostawiła rozstanie z moją pierwszą podopieczną, bo to jednak jest moje pierwsze dziecko i będę je wspominać najlepiej.
1: No dobrze, ale pamiętacie to wasze pierwsze spotkanie z podopiecznym? Jak ono wyglądało?
3: Moje pierwsze spotkanie, pamiętam, było w takiej malutkiej bibliotece, bo szkoła też dopiero się wdrażała w Akademii Przyszłości, nie było za bardzo miejsca na spotkania i pamiętam, że i ja byłam zestresowana i moja podopieczna również i to był również mój taki pierwszy raz styczności z tak dużym dzieckiem, bo jednak 10 lat to już jest bardzo, bardzo taki mały, dorosły człowiek i my przede wszystkim rozmawiałyśmy, zadawałyśmy sobie nawzajem pytania, żeby gdzieś tam się nawzajem poznać. Wypełniałyśmy razem takie rzeczy w Akademii, które są przydatne w procesie, na przykład rysunek marzenia i dzięki temu po zakończeniu na przykład roku szkolnego mogłyśmy zobaczyć, czy coś do tego marzenia nas przybliżyło. No i wykonywałyśmy zadania plastyczne, dzięki czemu moja podopieczna poczuła, że faktycznie jej potrzeby też są zaopiekowane i może się wykazać w tym, w czym jest dobra.
1: No właśnie, czy wy jakoś tutaj przez Stowarzyszenie Wiosna jesteście przygotowywani do podjęcia się takiego wyzwania, jakim jest właśnie prowadzenie takich zajęć wspierających młodą istotę, tutaj dziecko, które prawda, zaraz wejdzie w lata nastoletnie, czyli też ma już swój charakterek.
9: Tak, mamy bardzo duże właśnie wsparcie KWAP-ów, czyli między mikrotorów wolontariatu Akademii Przyszłości. Możemy do nich przyjść z każdym pytaniem. To jest taka jakby pierwsza linia frontu, że tak to właśnie powiedzmy. Jeśli mamy cięższy przypadek, to zawsze mamy opcję, cięższy pod tym względem, że mamy odpowiednie kwalifikacje, żeby sobie poradzić z tym dzieckiem, to mamy wsparcie psychologiczne w Akademii, w której możemy właśnie zadzwonić, jak i również pedagogiczne. Tam jest taki telefon, na który można wykonać z takimi pytaniami, żeby sobie z tym poradzić. I oczywiście są jeszcze szkolenia wdrożeniowe, tak jak i również szkolenia takie okresowe co jakiś czas, które no, pomagają nam zdobywać odpowiednie kompetencje.
1: A co wam dała Akademia Przyszłości?
3: Mi przede wszystkim Akademia Przyszłości dała lepszą organizację czasu, bo ja na ogół jestem dosyć roztrzepana, a tutaj mimo wszystko trzeba było konsekwentnie podejść do sprawy i powiedzieć, dobrze, widujemy się raz w tygodniu, do tego spotkania ja też się musiałam bardzo przygotować i to było bardzo pomocne i dała mi też taką wiarę w swoje możliwości jako nauczyciela, bo widziałam ze spotkania na spotkanie, że moja podopieczna faktycznie rozkwita, nabywa nowe doświadczenia i sobie pomyślałam, kurczę, chyba się do tego nadaje, bo faktycznie są efekty.
1: A czy to jest też dla ciebie wartościowe pod kątem zawodu, jaki wybrałaś, czyli logopedii?
3: Myślę, że tak. Każde doświadczenie w pracy z dzieckiem jest dla mnie bardzo cenne, a Akademia przybliżyła mnie do tego tematu jeszcze bardziej i dała mi taką praktykę, której raczej już nigdzie indziej nie nabędę.
1: A ty odrobiłeś jakąś lekcję z Akademii Przyszłości?
9: Ja powiem, że dzięki Akademii Przyszłości zyskałem coś, co myślałem, że straciłem. Taki właśnie błysk w oku, który miałem jako dziecko, kiedy po raz pierwszy właśnie spotykałem się z moją podopieczną, to mówię, no dobra, ja mam, wtedy miałem 22 lata, tak? No to mówię, dobra, przecież nie jestem aż taki stary, nie? I spotykałem się właśnie z moją podopieczną wtedy i sobie zdałem sprawę, że jednak jestem trochę stary. Nie umiałem się odnaleźć właśnie w rozmowie z tą dziewczynką i mówię, wow, trochę jednak tego dzieciństwa mi ubyło. I tak słuchając właśnie przez co przechodzi ta dziewczynka, tak, właśnie jakie ma problemy, jakie ma życie, też mogłem w sobie pobudzić wspomnienia tego, jak to było u mnie. I no nie powiem, że to było bardzo, bardzo właśnie cenne doświadczenie, bo naprawdę można powiedzieć, że zyskałem taki właśnie blask i coś takiego, co się traci, jak jest się już dorosłym, nie? Więc bardzo mnie to cieszy.
1: Czyli to jest sytuacja win-win dla obu stron.
3: Tak, oczywiście, bo i dorosły uczy się wielu rzeczy, których nie nauczy się w codziennym życiu, bo nie nauczy nas tego praca w biurze, spotkania z dorosłymi znajomymi czy obowiązki, a dziecko uczy się tego, czego nie nabędzie od rówieśników, nie nabędzie tego od rodziców i nie nabędzie tego od nauczycieli, bo my nie spełniamy żadnej z tych funkcji, tylko jako wolontariusze po prostu wkraczamy z inną energią, z innym zadaniem i robimy swoje.
1: Ale to może nawet lepiej, że nie spełniacie żadnej z tych funkcji, ponieważ dziecko też nie czuje takiego może dystansu.
9: Tak, to jest bardzo ważne. Dobrze, że pani poruszyła ten temat, ponieważ to jest bardzo ważne przy spotkaniach z dzieckiem, bo my jesteśmy bardziej jego przyjacielem, mentorem, drogowskazem, a nie jesteśmy kolejnym dorosłym, który pojawia się w jego życiu i mówi, tego nie możesz, tego nie wolno, nie rób tak, tylko właśnie jesteśmy tak obok, bo dzieci są dziećmi i nieważne jak szczerymi i dobrymi byłyby osobami, to o wszystkim dorosłym nie powiedzą.
1: A czy tutaj współpracując z waszymi podopiecznymi, wy zaczęliście tak czulej na siebie patrzeć i oceniać swoje różne działania w przeszłości?
3: Myślę, że tak, nawet mi się trochę łezka w oku kręci, bo ja patrząc na moją podopieczną miałam w głowie, że kurczę, brakowało mi kogoś takiego, kto właśnie stanie obok, powie mi, robisz to dobrze i że to, co się robi, nie zawsze... Nawet nie zawsze musi przynieść skutek. Ważne, że się ktoś tego podejmie, że się spróbuje i to jest super, mieć właśnie człowieka, który podbuduje tą pewność siebie, wiarę w swoje możliwości i niekoniecznie będzie oceniać.
9: To jest prawda, bo nie dość, że właśnie pomagamy dziecku zyskiwać kolejną właśnie pewność siebie. Na przykład w moim przypadku wyglądało to tak, że ja też tą pewność siebie zdobywałem, bo to prawda, ten podopieczny potem staje się takim małym fanem, który po prostu bardzo jest w nas zapatrzony i nam bardzo dopinguje, przez co jesteśmy bardzo zmotywowani, żeby też chodzić na te spotkania, żeby wymyślać coś nowego. No to jest perpetuum mobile, takie napędzające się bardzo, bardzo właśnie fajne. Tak, właśnie dużo właśnie wzrosła moja pewność siebie dzięki temu, dlatego, że w Akademii mamy coś takiego, że bardzo uczymy się właśnie patrzeć na sukcesy, tak? Porażką jest tylko niepodjęcie próby.
4: A dołączyć do akcji może każdy. Więcej na stronie Akademii Przyszłości.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
10: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
11: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
12: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
13: Poranek na drogach w Krakowie na razie upływa nam dosyć spokojnie. Jeszcze dużego ruchu nie ma, choć oczywiście to będzie się zmieniać z każdą minutą właściwie. No ale na razie jeszcze możemy w miarę sprawnie przejechać. Pogodowo nieźle dzisiaj, pogodnie z umiarkowanym zachmurzeniem, raczej bez deszczu i maks 24 stopnie.
5: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
14: Wstaliście już? Tak pytam, bo już w pół do siódmej mamy. No i mamy też środę, dzisiaj drugi dzień września. Podkręcamy tempo od rana w Meloradiu i Melomerch dla was też się znajdzie. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, cześć.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Szukaj Liwka w Melo Radio. Chcę więcej. Chcecie więcej? To się świetnie składa, bo ja mam dla was Melo Merch do zgarnięcia już teraz. Pokażcie tylko, że po pierwsze wstaliście, po drugie jesteście już naprawdę w dobrej formie. No i po trzecie zdążycie teraz dodzwonić się do Melo. Umówmy się, że pierwszy telefon, jaki powinniście dzisiaj wykonać, to musi być do nas. Mam dla was merch, skiety do zgarnięcia i 3 poranne szoty na rozgrzewkę. Dzwońcie teraz jak najszybciej pod 321-321-777. Numer prosto do Melo. Czekam na was, czekają skiety i 3 poranne szoty. Właśnie teraz, za 21:07.

0: Axwell, Whatever Turns You On w Melo, a wy już na podkręconych obrotach, bo Monia tak. Cześć Monia.
1: Cześć.
0: Cześć, słyszałem, że ty już po bieganiu dzisiaj.
1: Oczywiście, już o 6 biegałam.
0: Jakiś dłuższy, krótszy dystansik, jak to jest?
1: Taki na wstępie troszeczkę nie za długi, ale taki jak na środę w sam raz.
0: Dobra, ale powiedziałaś, to już nie wiem, czy 100 metrów, czy kilometr przebiegłaś, ale niech ci będzie, no. I teraz przy kawie...
1: No powiedzmy, że kilometr.
0: Powiedzmy, dobra, to jest wersja oficjalna dla mediów. Słuchaj, jakiś stresik dzisiaj delikatny się szykuje?
1: Nie za duży, po bieganiu taki troszeczkę mniejszy, ale no jest nowy pomysł taki, żeby po prostu się nie stresować. Mamy nową szefową, więc no troszeczkę delikatnie jest.
0: A, rozumiem, dyplomatycznie. No dobra, nową szefową pozdrawiamy, a ja dla ciebie, uwaga, Monia, mam...
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
1: Naprawdę?
0: Trzy szybkie pytania, pewnie, że tak. Uwaga, słońce czy tęcza?
1: Oczywiście, że słońce.
0: Torba na kółkach czy na ramię?
1: Na ramię.
0: A zdjęcia to ty wolisz wydrukowane, czy tak mieć na telefonie?
1: Na telefonie.
0: A ja dla ciebie mam skiety. Bardzo fajne, możesz sobie z nich fotę stryknąć i pobiegać.
1: Super.
0: Też w sam
1: Dzięki.
0: Raz się przydadzą. Dzięki.
1: Oczywiście.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Takie dźwięki można z siebie powydawać. Idealna piosenka do ponucenia w łazience na przykład z samego rana. A żebyście nie tracili czasu patrząc na zegarek, to ja wam powiem, że już za 7 minut 7 podkręcamy tempo w Melo Radio w środę. Dzisiaj drugi dzień września, za chwilę prognoza pogody i newsy.
1: A już o 7 zagramy.
0: Gorąco zaczniemy Shimzai, Fire Fire w Melo. Inni będą jeszcze gadać, a my już tak dla was zagramy punktualnie o 7.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
7: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
11: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
12: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
14: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
15: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny. W podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
16: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5

0: Погода.
1: Powiem wam szczerze, że mniej więcej taką pogodę, jaką dzisiaj będziemy mieli, no to lubię najbardziej. Bez upału, za to przyjemnie ciepło i pogodnie. A w szczegółach, jak będzie wyglądała pogoda? No to tak, poranek jeszcze z temperaturą w okolicach 15-16 stopni, natomiast później temperatura podskoczy w górę, maksymalnie dzisiaj do 24 stopni Celsjusza. Raczej bez opadów, pogodnie z umiarkowanym zachmurzeniem.

0: To są newsy na siódmą. Marcin Sikora, zapraszam. To Rosja stoi za próbą zamachu na lotnisku w Lipsku, tak twierdzą władze Niemiec. Na początku sierpnia znaleziono tam drona wyposażonego w materiał wybuchowy i detonator. Trwa akcja Bezpieczna droga do szkoły. Policjanci zwracać będą szczególną uwagę na dzieci jeżdżące m.in. na elektrycznych jednośladach, mówi podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej.
1: Jeżeli taki młody człowiek jeździ na urządzeniu przypominającym rower, ale jednak spełniające warunki tak naprawdę już motoroweru, no to tutaj odpowiedzialność dotyczy opiekunów.
0: Policja przypomina, że hulajnogą elektryczną mogą jeździć dzieci powyżej 13 roku życia. Rodziny kłócą się głównie o koszty utrzymania. To powód konfliktu dla 31% badanych. Dane podał Big Info Monitor. Legia Warszawa odpadła z Pucharu Polski. W pierwszej rundzie przegrała w Lublinie z Motorem 0-3.
2: Wczoraj był pierwszy dzień roku, a dziś dla niektórych to będzie pierwszy dzień szoku, co? To się dopiero zacznie. U nas już podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, cześć, hej, jest już siódma.

choćby już z górki delikatnie. 10 minut po godzinie 7. Dzisiaj mamy też, uwaga, uwaga, uwaga, dzień dużego rozmiaru. No to przecież ja muszę was zapytać, a raczej dać wam się pochwalić. Co macie dużego? Co macie dużego, co? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Wbijajcie z telefonu, najłatwiej tam na dole słuchawka, wystarczy ją nacisnąć i wysłać nam głosówkę, a my w zamian za najbardziej oryginalne, abstrakcyjne, może śmieszne, wesołe i bardzo konkretne odpowiedzi wyślemy wam Melo Merch. No to, co macie dużego? Dajcie znać, czekamy na głosówki na meloradio.pl, a już za chwilę w Melo o tym, czy lepiej idzie nam oszczędzanie, czy wydawanie i co to jest saving w Meloradio. 11 po 7.

Jak dla osia Jona, ten Melo. Podkręcamy tempo od rana w środę, 16 minut po godzinie 7 mamy, a co wy macie dużego, czekamy na wasze głosówki. No śmiało, to jest ten moment, kiedy świat może o tym usłyszeć. Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na głosówki, w zamian za najfajniejsze mamy Melo Merch. Pierwsze propozycje, duże ego, dużego kota, duże plany. Jeszcze nikt nie przyznał się, że ma dużo kasy, ale często słyszymy, żeby mieć dużo kasy, to trzeba część zarobionych pieniędzy odkładać i oszczędzać. No ale się okazuje, że w praktyce to sami pewnie wiecie, że nie jest z tym za dobrze, no łatwo nie jest. Wiele młodych osób zamiast odkładać pieniądze, woli kasę wydawać. Przede wszystkim na ciekawe doświadczenia i przeżycia, podróże i rozwijanie swojej pasji. Na to najczęściej idą pieniądze. A ogólnie w takim trendzie i takim łagodnym oszczędzaniu, na którym mówi się po prostu soft saving, chodzi o to, żeby z jednej strony trochę odłożyć, a z drugiej jednak korzystać z życia tu i teraz, no bo w końcu po coś te PLN-y zarabiacie, no nie? Jak potrzebujecie kogoś, kto wam o tym będzie przypominał, no to jestem.

0: Robin Schulz i Potter Times w Melo Radio. Tak dla was gramy w środę od rana i tak podkręcamy tempo i dziś dzień dużego rozmiaru, no to chwalcie się, można nagrać głosówkę. Co tam takiego macie dużego?
1: Myślę, że dużego mam grzyba w lesie, do którego pojadę za parę godzin.
0: Tylko nie zdradzaj nikomu miejscówek, wiadomo, grzybiarze trzymają takie informacje dla siebie.
2: Co mam dużego? Duży artystyczny nieład w pokoju.
0: A ty?
3: Hejka Melo Radio, ja mam dużego stresa, bo dziś pierwszy raz od ponad roku wybieram się na randkę. Trzymajcie kciuki.
0: No pewnie, że trzymamy. A wy co macie dużego? Czekamy na głosówki na meloradio.pl. Już prawie w pół do ósmej.

0: autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: где они? Автопромоция. Реклама.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
3: Proszę zachować spokój. To tylko historia, a może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
0: O reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

0: Smolasty i Trips i duże oczy, bo w końcu dzisiaj dzień dużego rozmiaru. Co tam dużego macie? Czekamy na wasze głosówki, a wykorzystacie na przykład dużego dmuchanego dinozaura w ogródku. Ktoś się przyznał. Duży balkon, stertę prania, duży kredyt zaufania u szefa, ale są też i tacy, którzy mają na przykład duże zaległości. No i tak bywa w samym środku tygodnia, zwłaszcza a ty?
1: Witam, ja mam duży brzuch.
0: O, i przynajmniej, szczerze i konkretnie. Co macie dużego?
2: A teraz pytanie do wszystkich przedstawicieli handlowych. Czy wy też macie duże plany sprzedażowe?
0: Słuchajcie, dzisiaj, w tę środę, 2 września, to ja wam dobrze radzę i za to trzymam mocno kciuki, że od samego rana dzisiaj róbcie tylko duże rzeczy. Podkręcamy tempo w Melo Marlo Hofstadt. Już teraz I Like za 18.08.

0: Griffin, World Away. I najlepszy drop nowych hitów w Melo. Dzięki takim numerom niesie nas fajnie w tę środę. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj od samego rana. Drugi dzień września mamy. Mamy też dla was prognozę pogody na środę. I za chwilę także newsy. Za 8 minut 8.
1: A już o 8 zagramy
0: Jelinium i Ellie Goulding w Melo. Wiecie, co będzie o 8, nie? Inni będą gadać, a my wam już tak zagramy w Melo Radio.

0: autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato wróżbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. Dla fan kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style. 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Po reklamie.

0: Anny Szczyt rozkręca nam się na dobre, no ale mniej nerwów na pewno stracicie na dwóch kółkach zamiast na czterech. Jeżeli macie ochotę, no to oczywiście można wskoczyć na rower, bo pogoda sprzyja, a w najbliższą sobotę będzie można też sprawdzić swoje dwa kółka u zbiegu ulicy Ściegiennego i Republiki Korczakowskiej.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
0: Pożegnaliśmy wakacje, no ale zaczęliśmy odliczanie do kolejnych. Na razie jednak skupmy się na tym, co w pogodzie będzie się działo dziś. Drugi dzień września w Krakowie pogodny, słoneczny, z chmurami, ale nie groźnymi. Raczej dzisiaj nie powinien padać deszcz. A na termometrach będzie przyjemnie, bo maksymalnie dzisiaj do 24 stopni Celsjusza w Krakowie. Wiatr momentami mocniejszy, powietrze w normie.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
2: To są newsy na ósmą. Marcin Sikora, zapraszam. Na początek Kraków. Sztab wyborczy Łukasza Gibały walczy z czasem. Wciąż brakuje 1400 podpisów do zgłoszenia jego kandydatury w wyborach prezydenckich w Krakowie. Łukasz Gibała ma nadzieję, że się uda.
3: Na 90% nam się to uda i może się nawet okazać, że to wszystko wyjdzie nam na plus.
2: Podpisy trzeba zebrać do jutra, do 16. Magdalena Fręch i Magdalinet nie dokończyły meczów w pierwszej rundzie tenisowego US Open. Z powodu intensywnych opadów deszczu spotkania były najpierw przekładane, a potem przerwane. Będą dokończone dziś. Tymczasem burza tropikalna Lowell na Pacyfiku przekształciła się w huragan. Według prognoz dalej ma się nasilać. 42% młodych Polaków dobrze ocenia stan swoich finansów. Chodzi o osoby w wieku od 18 do 35 lat. Tak wynika z badania UCE Research.
4: Są to tacy, którzy powiedzą: dobrze, że już ósma, dobrze, że się nie spóźniłem. Bądźcie z Melo, bo już niedługo nasza nowa zabawa Ostatnie Słowo. A teraz już energetycznie gramy, gdy inni gadają. Waldek Darłak, siema. Two ships in the night, teardrop.

nie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

Podkręcamy tempo w Melo Radio od rana w środę, już 11 minut po 8. No to kto chce zostać dzisiaj gwiazdą tego poranka, co? Zabawa ostatnie słowo, zaczynamy już za chwilę i czekam już teraz na dwie osoby. Jak najszybciej dzwoncie pod 321-321-777. Jeżeli to wy dzisiaj chcecie mieć ostatnie słowo, jeżeli czujecie, że to jest wasz dzień, no to udowodnijcie to całemu światu. 321-321-777, dwie osoby mają szansę. Czekam

0: Podkręcamy tempo, a tak zakręcił Danzal. Już 17 minut po 8 w Melo. Ostatnie słowo. Cześć Iwona. Cześć Iwona, cześć Iwona. Słyszymy się? Iwona, halo? Halo, halo? Jesteśmy? No nie mówcie, że nie, no. A Kamil, ty jesteś?
1: Jestem.
0: Cześć, cześć, Kamil. No, Iwona, śmiało, słyszymy się?
2: Ja was słyszę, halo?
0: A my ciebie nie słyszymy, a tutaj jest bardzo ważne to, żeby cię było dobrze słychać. Słuchajcie, w tej zabawie...
2: No, żartujcie.
0: No, głośniej, głośniej. Teraz jesteś, teraz Iwona jesteś. Słuchajcie, w tej zabawie musicie w 20 sekund powiedzieć słowa z kategorii, którą za chwilę wam podam. Zaczyna osoba, której pierwsza litera imienia jest wcześniej, czyli zacznie Iwona. Słowa mówicie na zmianę, raz jedno, raz drugie. Kto powie więcej słów, ten wygrywa. Uwaga, słuchajcie, uwaga, zaczynacie po moim haśle start, zacznie Iwona, a dzisiaj kategoria, z której trzeba będzie wymienić jak najwięcej słów, to rzeczy, które trzymasz w torbie. Uwaga. Ostatnie słowo. Iwona, start.
2: Telefon.
0: Kamil.
2: Telefon.
1: Telefon.
0: Było. Iwona.
2: Klucze.
0: Kamil.
1: Portfel.
0: Iwona.
2: Pomadka.
0: Wow. Kamil, refleks, refleks. Słuchaj, Iwona była zdecydowanie szybsza. To teraz to już niestety za późno. Czas się skończył. 20 sekund tylko. Kamil, jeden punkt na twoim koncie jest i tak nieźle. Torba dla ciebie. Iwona dzisiaj degraduje przeciwnika. Trzy dobre słowa. 3-1 dla Iwony. I tak się cieszy Iwona, która będzie już niedługo biegać w naszych skietach, oryginalnych skietach Meloradia, które wysyłamy do ciebie. Cześć.

Skygo, Max McNown i Take Me Back. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Ja wiem o tym, że gdyby tak zapytać was, co byście chcieli, żeby ktoś wam oddał, to większość powiedziałaby urlop, lato i wakacje. Słuchajcie, wrzesień też może być fajny. Naprawdę. Tylko trzeba zacząć z odpowiednio dobrym nastawieniem. Żeby było energetycznie, to my wam tak zagramy. Don Diablo, Emily Sunday już za chwilę.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetacyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny. W podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
0: Po reklamie.

Armin Van Buren i Sophie Ellis Bextor w Melo. Podkręcamy tempo już za 17 minut 9. W polskich szkołach zaczął już oficjalnie obowiązywać zakaz korzystania z telefonów, zarówno w czasie lekcji, jak i podczas przerw. U nas to nowość, ale taki zakaz obowiązuje już od jakiegoś czasu w Norwegii i zmiany są tam bardzo pozytywne. Zauważono, że uczniowie lepiej się uczą, łatwiej im się skupić, mają lepsze samopoczucie i, nie zgadniecie, uwaga, częściej ze sobą rozmawiają i spędzają więcej czasu. A ja to mam wrażenie, że ten zakaz to bardziej martwi nie uczniów, a niektórych rodziców.

0: Najlepszy drop nowych hitów. Mamy dla was, a to Liwka i Poza Tobą Nic w Melo. Jedna z propozycji do 30 Melo Radia. Wiecie co robić, głosujcie na swoje ulubione numery. W każdej wolnej chwili można wskoczyć na meloradio.pl i odpowiednio przypunktować to, co lubicie najbardziej. Za 9:09.
1: A już o 9:00 zagramy
0: Topic i Bakie Joje w Melo. Mamy też dla was prognozę pogody i newsy, to już za chwilę w Melo Radio.
1: Melo Radio Kraków na 101.3 FM.

0: Reklama. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
2: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
1: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
3: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
5: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej i dla niego. I dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowuściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Po reklamie.

0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
1: Sporo aut mamy o tej porze na Alejach Trzech Wieszczów, a także na Kamieńskiego, Konopnickiej, Wielickiej, no i 29 listopada, czyli w tradycyjnych miejscach musicie zwolnić. Przypomnę, że na Piastowskiej już od wczoraj mamy ruch dwukierunkowy na tym przebudowywanym fragmencie, więc jedziemy płynnie.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza. Pogoda.
1: Przed nami bardzo dobry dzień, jak chodzi o pogodę. Będzie ciepło, ale nie upalnie, tak w sam raz. No, widać, że chyba też już jesień zbliża się wielkimi krokami. Dzisiaj na termometrach w Krakowie maksymalnie do 23-4 stopni Celsjusza. Bardzo pogodnie, słonecznie, z umiarkowanym zachmurzeniem, raczej bez deszczu. Ciśnienie trochę spadło, wiatr momentami może być trochę mocniejszy, a powietrze w normie.
2: Są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora. Zapraszam. Na początek Niemcy. Dwie osoby niegroźnie ranne po wybuchu na dworcu kolejowym w Augsburgu. Jak podaje TVP Info, nad ranem eksplodował tam nieznany przedmiot. Wybuch uszkodził także okna budynku. Polak, który zbezcześcił sanktuarium w Medjugorje, pozostanie za kratami. Sąd w Bośni i Hercegowinie przedłużył mu areszt o 2 miesiące. Jeszcze do jutra można kupić bilety na pociąg taniej. PKP Intercity przygotowało zniżki z okazji swoich 25. urodzin. Mówi Mateusz Gdowski z biura przewoźnika.
3: Minimum 35% na wszystkie połączenia bez połączeń międzynarodowych.
2: Zniżki dotyczą pociągów TLK, Intercity, Pendolino oraz Express Intercity. Tegoroczny sierpień był najgorętszy od 1901 roku. Tak było w Indiach. Średnia temperatura w tym kraju wyniosła 28,1 stopnia.
4: Tak jak lubicie, podkręcamy tempo. A po czym poznać fajną środę? No ja wam powiem, po tym, że wypada 2 września. Cześć, dzień dobry, hej, Waldek Darłak, inni gadają, a my już gramy. Jest 9 w Melo.

Ania Dąbrowska i gramy w Melo i Nieprawda. Tak, gramy dla was i podkręcamy tempo w środę. Dzisiaj mamy drugi dzień września, już 12 minut po godzinie 9, a za chwilę w Melo Radio to o całkiem nowym trendzie w turystyce, jaki pojawił się w tym roku i już wiadomo, że będzie popularny w następnym sezonie też.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. 19 minut po 9 mamy. Słuchajcie, nowy pomysł na biznes się pojawił. Wynajmowanie noclegów na zaćmienie. Konkretnie na zaćmienie słońca. Ja wiem, że jedno to było całkiem niedawno, ale fani tego zjawiska już czają się na następne, które będzie za rok. Walka o dobre miejsca do obserwacji już się zaczęła. Turyści z całego świata rezerwują noclegi w południowej Hiszpanii. To właśnie tam będzie najlepsze miejsce w Europie do tego, żeby obejrzeć to zjawisko. Miasteczka położone na trasie tego zaćmienia już przyciągają turystów. Ceny wynajęcia najlepszych miejscówek powalają. Na przykład willa dla 6 osób położona blisko plaży ze świetnym widokiem na horyzont. Uwaga, kosztuje prawie 150 tysięcy złotych za noc. Za jedną noc. Trochę drogo, biorąc pod uwagę, że samo zaćmienie potrwa tylko kilka minut. Trzeba chyba ludziom z zagranicy podpowiedzieć, że u nas w Polsce nad morzem jest to wiele taniej, a zaćmienie słońca to czasem i przez połowę wakacji można sobie pooglądać.

Zazwyczaj mówi się, że ludzie szybko wydają pieniądze, a w Meloradiu to możecie szybko pieniądze zdobyć. Szybka kasa może szybko wpaść do was i możecie ją mieć szybko pod ręką. Dajcie tylko znać, na co wydacie te pieniądze. 200 zł do zgarnięcia, 200 mogą być wasze, a my czekamy na was. Zgłoście się i weźcie udział w tej zabawie. Na meloradio.pl możecie wbijać i napisać nam, na co wydacie szybką kasę od Meloradia. Czekamy na fajne pomysły.

0: Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato w żbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na Shell.pl.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
6: Welcome to Shanty.

0: wami to można wszystko jak zawsze. A najlepiej od rana. Dzisiaj dzień dużego rozmiaru, to pytamy, co tam macie dużego?
1: Ja mam dużo wolnego czasu, dlatego rzuciłem wszystko i jadę w Bieszczady.
2: A ja mam dużą nadzieję, że zima w tym roku będzie łagodna. Pozdrawiam.
3: A ja mam dużą ciężarówkę.
0: A ty?
4: Ja mam dużą bułę na śniadanie.
0: A to smacznego, zazdrościmy.
5: A ja mam duży zbiornik paliwa. Pozdrawiam wszystkich, co jeżdżą na stację.
0: A teraz to się popisałeś. Trafić w czułe miejsce. Za 18 minut, 10 w Melo.

0: Robin Schulz i Take It Slow i najlepszy drop nowych hitów, który mamy dla was w Melo Radio. Złapaliśmy środę, trzymajcie ją mocno i korzystajcie ile się tylko da o to, żeby dalej dobrze płynęła Zadbad już za chwilę w Melo Radio. Za 10 minut 10.
1: A już o 10 zagramy
0: Gordo Loco Loco. Tak wam zagramy punktualnie o 10. Inni będą wtedy gadać.

0: Reklama. 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budzet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
3: i Klemens prawy.
2: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
4: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
2: Codziennie.
4: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
1: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gang zaradniaków.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
11: fresh. Jakie tajemnice skrywa Nowa Huta? Czego możemy się dowiedzieć, poznając jej kulturę i historię? W ramach wydarzenia Zajrzyj do Huty, Muzeum Nowej Huty wraz z partnerami przygotowało szereg aktywności pokazujących różne oblicza dzielnicy. Spacery, wycieczki, oprowadzania, pokazy filmowe, warsztaty. Muzeum Krakowa zaprasza na Zajrzyj do Huty od 18 do 20 września. Program i zapisy na www.muzeumkrakowa.pl.
0: Po reklamie.

0: tej porze trochę luźniej zrobiło nam się już na krakowskich drogach. Nie utkniemy jakoś mocno w korkach. Co do remontowych utrudnień, no to szykujcie się na utrudnienia na Grudzińskiego przy zjeździe z Mostu Kotlarskiego. Te prace na szczęście będą nocami, no i ruszą już w nocy z czwartku na piątek.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
0: Popatrzmy za okno, no i sprawdźmy, co w pogodzie będzie się działo w najbliższych godzinach, jak ta aura będzie się kształtować, a zapowiada nam się bardzo dobry dzień, jak chodzi o pogodę, raczej bez opadów deszczu, słonecznie, pogodnie, chociaż z chmurami, no ale jak wspomniałem, chyba raczej nie powinny być groźne. Co do temperatury, maksymalnie dzisiaj na termometrach w Krakowie do 23,4 stopni Celsjusza, powietrze w normie.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
2: To są newsy Meloradia Kraków.
0: Paweł Chudzio. Wydłużono godziny nocnej prohibicji w Krakowie. Zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje od godziny 22 do 6 rano, a nie jak było do tej pory od północy do 5.30. Za jego złamanie grożą poważne konsekwencje, ostrzega dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych w Urzędzie Miasta Tomasz Popiołek.
3: Naruszenie przepisów jest przestępstwem, tutaj już grożą kary grzywny, no i jest to przesłanka do wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
0: Tak więc po 22 już alkoholu na wynos w Krakowie nie kupimy. Ale zakaz nie dotyczy lokali gastronomicznych, pubów czy restauracji. Blisko 1,5 miliona pasażerów obsłużyło w sierpniu lotnisko Kraków Airport. Według władz portu to rekordowy wynik miesięczny w jego historii. Ze statystyk wynika, że najpopularniejszym wakacyjnym kierunkiem były Włochy, a na drugim miejscu znalazła się Hiszpania. Schodzimy na ziemię. Linia autobusowa numer 183 ma nową, znacznie dłuższą trasę. Od Mistrzejowic aż do Lesiska. Autobus kursuje przez między innymi rejon Czyżyn, Politechniki Krakowskiej i ulicy Życzkowskiego.
4: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Nie damy się zastraszyć. Tak o rosyjskiej eskalacji napięcia w Europie mówi polski premier. Donald Tusk dodaje, że odpowiedzią państw regionu będzie dalsze wspieranie Ukrainy i koordynacja państw NATO. Zmiany klimatu mogą sprawić, że część Europy przestanie nadawać się do upraw, ostrzega przed tym Europejska Agencja Środowiska. Najbardziej zagrożone są suche regiony basenu Morza Śródziemnego. Zaglądamy do Czech. Został oskarżony o pranie pieniędzy, więc cofnął darowiznę dla państwa o wartości około 45 milionów dolarów. Mowa o Tomaszu Jiříkovském, któremu grozi do 30 lat więzienia. Polscy kibice tłumnie wybrali się na nowojorskie korty. Wierzą, że Iga Świątek odniesie sukces w US Open.
5: Ma szansę na pewno w tym roku też podołać.
6: Zamierzam przyjść na wszystkie mecze.
4: W 2022 roku Polka wygrała cały turniej.
7: Siemanko, w środę, mały piątek, Adi z tej strony, kawa na pokładzie, I hope so. Adi z tej strony, raz jeszcze się witam i serdecznie zapraszam do 14 gramy razem. Gordo, Loco Loco, od tego zaczynamy.

David Guetta i Run Run River w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. A dzisiaj 2 września, maszyna losująca pogodę ruszyła, ale i kalendarz świąt nietypowych dowozi dość mocno. Słuchajcie, dzisiaj mamy dzień dużego rozmiaru. Naprawdę! To ten dzień! Przepraszam, za dużo kawy wypiłem. Wiem, że na myśl przychodzi wam tylko jedna rzecz odnośnie tego nietypowego święta, ale pamiętajcie, że rozmiar serca też ma znaczenie. Kogo ja chcę oszukać?

Tobi Romeo i Fly High, z tym numerem macie prawdziwy muzyczny odlot. Tak gramy w Melo. A w tej godzinie jeszcze przepiękny hołd dla Phila Collinsa i jego Another Day in Paradise. Romady i Manuel na pewno zadbają o to, by zabrzmiało to mega fajnie.

0: zakup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie

0: Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

A to jest nuta, którą wybrałem specjalnie dla was. To Chris Brown i Beautiful People w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. A kto jeszcze tego nie zrobił, ten lamus. Wbijajcie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje, bo tam czeka szybka kasa. 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie. Serio, zróbcie to od razu, bo później będzie, nie wiem, coś w robocie wypadnie, albo po prostu zapomnicie. A tak, to macie szansę na to, by zgarnąć, przypomnę, 200, a nawet 500 złotych. Do dzieła, bo jedyne, czego od was potrzebujemy, to żebyście dali znać, na co chcecie to wydać.

0: Tak brzmi muza prosto z Berlina. Fastboy Music Sounds, Melo Radio. Tak grają faceci, którzy naprawdę znają się na rzeczy. A my do 11 mamy dosłownie moment, dlatego newsy Melo Radia pojawią się za uno momento. Buenos dias, por favor. A muzycznie?
1: A już o 11 zagramy
0: Marlon Hofstadt i I Like. Jak dobrze poszukacie, to coś na Instagramie Melo Radia znajdziecie z Marlon Hofstadt, a ten numer, czyli I Like, punktualnie o 11.
1: Autopromocja.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w Melo.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: ING to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budzet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.

0: pogoda dobra do jazdy na rowerze, no bo dzisiaj w Krakowie pogodnie, słonecznie i z umiarkowanym zachmurzeniem. Co najważniejsze, bez opadów deszczu. Momentami może mocniej wiać, tak jak wczoraj, no ale właśnie parasole raczej nie powinny być potrzebne. Co do temperatury, no to ta cały czas idzie w górę, jeszcze maksimum nie osiągnęliśmy, bo to przewidywane przez synoptyków na dziś maksimum to 24 stopnie. Powietrze w normie.
1: To są newsy Meloradia Kraków.
0: Paweł Chudzio. Wystartował pierwszy etap przebudowy ulicy Starowiślnej. Roboty objęły wymianę sieci podziemnych i remont chodników. Ulica pozostanie dwukierunkowa, nie będzie szerokich chodników ani szpaleru drzew, jak wcześniej zakładano. Na pociechę nieco wygodniej będą mieli pasażerowie, tłumaczy Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
2: Dwie pary przystanków, które znajdują się na tym odcinku pomiędzy Ditla a Mostem Powstańców Śląskich, zostaną przebudowane w formie przystanków wiedeńskich.
0: Pierwszy etap zakończy się 30 listopada. Prace zostaną wznowione po zimowej przerwie. Ulica będzie gotowa pod koniec przyszłego roku. Przenosimy się na osiedle Górali, gdzie oczy mieszkańców znów cieszy delfin. Fontanna Delfin przeszła remont i odzyskała dawny blask. To na koniec proponuję, byśmy wskoczyli na rowery. Wszak mimo końca wakacji pogoda sprzyja. A we wrześniu czekają nas kolejne bezpłatne miejskie kontrole rowerowe. Najbliższa okazja, aby sprawdzić swoje dwa kółka już w sobotę na boisku przy ulicach Ściegiennego i Republiki Korczak.
3: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Będzie przedłużenie tymczasowych kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Takie plany ma MSWiA. Kontrole mogą potrwać do końca marca przyszłego roku. Niemieckie służby znalazły podejrzany obiekt po wybuchu na dworcu w Augsburgu. Dworzec został ogrodzony. W porannej eksplozji ranne zostały dwie osoby. 3/4 gmin nie ma jeszcze tak zwanych planów ogólnych. Bez nich utrudnione jest uzyskanie pozwoleń na budowę, mówi Piotr Krochmal z monitora rynku nieruchomości.
4: To całkowicie uniemożliwi jakąkolwiek inwestycję.
3: A przygotowanie i uchwalenie planu może potrwać nawet kilka miesięcy. Dieta DASH i nordycka najbardziej spowalniają starzenie się organizmu. Takie są wnioski niemieckich naukowców. Analizowali żywienie grupy ponad 6 tysięcy osób.
5: Siemano, powtarzam nasze motto Meloradia. Kiedy inni gadają, my już gramy i to jest już też nasza tradycja. Dlatego punktualnie 11, siemano, Adi z tej strony, Marlon Hofstadt i I Like. Zapraszam do 14.

Maxwell i Whatever Turns You On w Melo Radio. Kolejna historia z lotu samolotem, która stała się memem. Przeglądam właśnie TikToka i widzę, jak na pokładzie jakaś laska postanowiła, że w przednim rzędzie opiera gołą stopę o ścianę kabiny. I to nie było, wiecie, a ukryje tak, żeby nikt nie widział. Wszyscy to widzieli, bo zaczęli nagrywać. Linie lotnicze się oczywiście odcinają, jak to mówi klasyk, a w komentarzach wojna, a stópkarze mieli raj. No i tak to się żyje.

dokładne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie, nie przegryj

0: ten kawałek do reklamy.
1: Wujek, Sokół i Pogwarzymy w Meloradium. Mega się jaram, że miałem szansę zagrać wam ten numer. Ktoś zapyta dlaczego? No bo po pierwsze jest świetny, a po drugie Wojtek Sokół to prawdziwa klasa fantastycznego rapu, także naprawdę dobrze jest się odwołać do postaci, które zadbały o to, jak wygląda dzisiejszy kształt w muzyce. I mając tu na myśli między innymi trapy i rapy, także uważam, że mamy naprawdę dobrą muzę w Polsce. A w tej godzinie jeszcze Robin Schulz i Better Times, będzie też miła chwila na wspomnienia, Katy Perry, Hot and Cold. Wybierzcie sobie co chcecie, hot czy cold.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moreau.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Już jest! Zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
14: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
15: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
16: i Klemens prawy
15: meldują się na breloczkach.
14: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
17: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa.
18: Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
20: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
21: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
9: Jakie tajemnice skrywa Nowa Huta? Czego możemy się dowiedzieć, poznając jej kulturę i historię? W ramach wydarzenia Zajrzyj do Huty, Muzeum Nowej Huty wraz z partnerami przygotowało szereg aktywności pokazujących różne oblicza dzielnicy. Spacery, wycieczki, oprowadzania, pokazy filmowe, warsztaty. Muzeum Krakowa zaprasza na Zajrzyj do Huty od 18 do 20 września. Program i zapisy na www.muzeumkrakowa.pl.
16: Po reklamie.

ASAP i nie chodzi o ten ASAP związany z robotą, tylko ten taki z czterema literami. Tak gramy wam w Meloradio, żebyście trochę mieli radochę od życia. Kiedy wam się nie chce, to pomyślcie o tym, że innym też się nie chce. Dlatego jesteśmy w tym wszystkim razem, bo mi też się nie chce, ale spokojnie, wspólnymi siłami damy sobie świetnie radę. A jako motywacja, szybka kasa, 200, a nawet 500 zł na co chcecie. Nie czekajcie, tylko od razu działajcie tam. Meloradio.pl, wchodzicie, piszecie na co chcecie to wydać, my odzwaniamy do was. No i w zasadzie to tyle. No, prosty mechanizm, ale za to jaki radosny hajs można zgarnąć. Proszę bardzo, meloradio.pl, do dzieła.

Night Good Morning zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Każda i każdy z nas ma swoje ulubione miejsce i trochę o tym jest ta nuta My Place Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Moje miejsce jest na przykład tutaj i w lato na przykład jak nie działa mi klimatyzacja, to już siedzę tutaj, bo tutaj działa i jest mi chłodniej. Na razie nie ma tego problemu, ale generalnie jest okej. Po co ja to mówię? A, no bo newsy Melo Radia już za chwilę, bo jeszcze minutę przed 12, także bądźcie blisko.
1: A już o 12 zagramy
0: Bledka i Tańcz.
2: Więc tańcz, tańcz, tańcz, mówię sobie jak zawsze. Jutro będzie nowy dzień. Daj, daj, daj, mówię sobie daj szansę.
0: No i ten numer zagramy punktualnie o 12, kiedy jeszcze inni będą gadać, także już możecie się szykować do tego, żeby robić głośniej.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na Media Expert. Expert.pl.
6: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budżet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: Teraz w Deichmann nieprzeceniane sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Po reklamie. Melo Radio Kraków na 101.3 FM. Pogoda.
7: Pogoda dzisiaj bardzo przyjemna. No może nie na plażę i długie opalanie, ale jak macie ochotę na jakieś aktywności na powietrzu, to jak najbardziej, bo dziś maksymalnie na termometrach w Krakowie nawet do 24 stopni Celsjusza. Pogodnie i słonecznie, z umiarkowanym zachmurzeniem, raczej bez opadów deszczu, choć w kolejnych dniach no to już może być różnie i trochę może popadać. Wiatr momentami mocniejszy, powietrze w normie.
8: To są newsy Meloradia Kraków.
7: Paweł Chudzio pomoże w odrabianiu zadania, porozmawia i wysłucha. Trwa nabór wolontariuszy do Akademii Przyszłości. Chodzi o wsparcie dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości. Łącznie w Krakowie i okolicach poszukiwanych jest blisko 300 osób do tak zwanych zadań specjalnych.
9: Wolontariusz ma spotykać się z jednym uczniem przez cały rok szkolny podczas takich spotkań jeden na jeden raz w tygodniu. To są spotkania, które mogą polegać na wspólnej zabawie, na czytaniu, na grach. Wszystko po to, żeby budować pewność siebie dziecka i nauczyć dziecko szukać małych sukcesów.
7: Mówiła Małgorzata Rutkowska ze Stowarzyszenia Wiosna. Ważne wieści dla kierowców, bo w najbliższym czasie drogowcy będą wymieniać nawierzchnię na ulicy Grudzińskiego. Na szczęście prace będą nocami. Będą utrudnienia od zjazdu z mostu Kotlarskiego w kierunku skrzyżowania z Dekerta. Wyłączone z ruchu będzie skrzyżowanie z Dekerta i Klimeckiego. Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja akcji Zajrzyj do Huty. To od 18 do 20 września. Będą spotkania, wystawy, spacery, gry terenowe i zabawy podwórkowe poświęcone historii i współczesności Nowej Huty.
10: To są newsy na 12. Marcin Sikora, zapraszam. Załoga śmigłowca odnalazła jednego z dwóch mężczyzn, którzy zaginęli na Zatoce Puckiej. Wczoraj wieczorem wypłynęli skuterem wodnym z rejonu Osłonina i nie wrócili przed zmrokiem. Trwają poszukiwania drugiego mężczyzny. Pozostajemy na wodzie. Dwa statki handlowe zderzyły się w nocy na Morzu Marmara u wybrzeży Stambułu. Utracono kontakt z jednym z nich. Kaucje z niezwróconych opakowań nie przepadną i nie wzbogacą się na nich prywatne firmy. Operatorzy muszą te środki zainwestować w ulepszanie systemu kaucyjnego, zapewnia ministra środowiska Paulina Henik-Kloska.
11: Także w rozwój systemu recyklingu, przetwarzania.
10: Wszystkie takie wydatki będą rozliczane. Ryby pływające w ławicy nie dostosowują kierunku ruchu do całej grupy. Według naukowców obserwują jednego z najbliższych osobników i podążają tam, gdzie on.
12: Na zegarach 12, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, to wiecie. Bledka i tańcz, zapraszam was do tańca, ale to ja prowadzę.

0: mieszkanka włoskiej Toskanii wybrała się randomowo do fryzjera, zapłaciła za usługę 46 euro, czyli jakieś tam 200 na nasze. Schowała paragon i stała się magia, no bo nasza bohaterka w loterii paragonowej wygrała 100 tysięcy euro, to około 433 tysiące złotych. Salon też dostał nagrodę, około 86 tysięcy złotych, ale to tylko dlatego, że nasza bohaterka była miła. Nie wiem jak wy, ale ja tak sobie myślę trochę na głos, chyba też pójdę do fryzjera. Jak to ma pomóc szczęściu, to nawet na łyso się ogolę.
1: Wiążą mensją ma planet. Ici c'est pas comme à l'école.

Alok, Jennifer Lopez i Everything is Fine w Meloradio. No właśnie, wszystko jest w porządku, dlatego nie martwcie się na zapas. A tej wizyty to raczej szybko ta kobieta nie zapomni. Cuda się zdarzają. Słuchajcie,

Neptunika i What If w Melo Radio. A co jeśli będzie to ładny wrzesień, pełen takiej złotej polskiej jesieni? To będzie naprawdę super, bo tego i sobie wam życzę, bo wtedy naprawdę będzie dużo, dużo fajniej nawet na spacer gdzieś wyskoczyć. W tej godzinie DB Rexa i Sad Girls, będzie też Adam Lambert i Ghost Town.

0: słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Reklama.
1: Tylko 12 września od 15 do 21 w Designer Outlet Kraków czeka na Was wyjątkowa okazja.
2: Minus 30% od cen outletowych.
1: Zapisz datę. 12 września od 15 do 21.
2: Nie możecie zabraknąć. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Widzimy się 12 września.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
8: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda. 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Widzicie, i tak to jest. Zapomniałem wam powiedzieć o jednej rzeczy, no już się zaczynam starzeć. Słuchacie Meloradia właśnie w piątek po 18:00. Wy kojarzycie, 30 Meloradia. Fantastyczne spotkanie z artystami, których uwielbiacie, bo tam gramy tylko te numery, na które głosujecie. No i możecie na nie zagłosować na meloradio.pl właśnie. Także do dzieła, wbijajcie, głosujcie, bo to od was zależy, kto wygra to zestawienie i to notowanie. Także nie czekajcie, zróbcie to od razu, niech wygra ten, kogo lubicie najbardziej, to sobie posłuchacie na pierwszym miejscu. No i wtedy będzie można robić głośno. Topic Becky G i Sorry Papi, na to też można głosować i nawet polecam i rekomenduję.

0: Kygo i Take Me Back. Podkręcamy tempo w melo. Jeżeli nie widzieliście, to w wolnej chwili polecam zobaczyć, co Kygo zrobił z muzą od Michaela Jacksona. I mówię to nieironicznie, wyszło naprawdę cudownie. A newsy Meloradia już niedługo.
1: A już o 13 zagramy.
0: No właśnie, How Does It Feel, czyli Dub Dogs. Muszę przyznać, że sample z tej nuty naprawdę genialnie brzmią, są mega ciężkie, mega tłuste i usłyszymy się z nimi punktualnie o 13.

0: Reklama. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
5: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
8: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Jakie tajemnice skrywa Nowa Huta? Czego możemy się dowiedzieć, poznając jej kulturę i historię? W ramach wydarzenia Zajrzyj do Huty, Muzeum Nowej Huty wraz z partnerami przygotowało szereg aktywności pokazujących różne oblicza dzielnicy. Spacery, wycieczki, oprowadzania, pokazy filmowe, warsztaty. Muzeum Krakowa zaprasza na Zajrzyj do Huty od 18 do 20 września. Program i zapisy na www.muzeumkrakowa.pl.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet. Po reklamie.
1: Meloradio Kraków. To są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Nie dążymy do konfliktu z Rosją, ale wygląda na to, że to Rosja prowadzi z nami wojnę hybrydową, ocenił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szukacie pracy? No to jest dobry news. Pracodawcy coraz częściej potrzebują ludzi niemal natychmiast. Z analizy grupy Progres wynika, że najwięcej ofert dotyczy budowy i remontów. Bądźcie ostrożni na hulajnogach elektrycznych, bo rośnie liczba ofiar wypadków z ich udziałem, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
2: Odpowiedzialność dotyczy opiekunów. Tutaj nie tylko mandat karny, najczęściej będzie to sprawa w sądzie rodzinnym.
1: Użytkownicy rowerów i hulajnóg do 16 roku życia muszą mieć kaski. No i uważajcie na AI, tworzy fałszywe metamorfozy. Specjaliści ostrzegają, że to nierealne wzorce dla nastolatek.
3: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
4: Na zegarach 13, siemanko, ja jestem Adi, no i podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, my już gramy. I zaczynamy od Dub Dogs i How Does It Feel?

Eli Oaks i Reasons w Meloradio. Wszyscy mamy swoje powody. Do czego? By odwiedzić na przykład Instagrama Meloradia, bo tam spotkacie też Eli Oaksa, z którym gadał Olek Pych podczas Tomorrowland. Ja wam powiem, że no byłem pierwszy raz i było naprawdę super mega fajnie, do tego stopnia, że minęło już trochę czasu, a ja nadal nie mogę się uwolnić od tego przeżycia. I był tam też Armin Van Buuren, z którym też możecie zobaczyć nasze materiały, nasz content, a my teraz go w międzyczasie zagramy, bo czemu by nie? Legendy zawsze się szanują.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Melo Radio. Ale wy wiecie o tym, że ja chcę dla was dobrze, nie? Dlatego polecam, żebyście zostali, bo muzycznie to się będzie tutaj działo za chwilę naprawdę bardzo dobrze. Alan Walker i Fade, pojawi się m.in. Moonlight i Alabama Ten, będzie Pitbull, nie no, jest dobrze.
1: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl

0: Reklama.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Robin Schulz i One More Time w Melo Radio. Tak muzycznie Robin daje do zrozumienia, że czasami warto spróbować jeszcze raz. I to samo jest z szybką kasą. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wbijamy, nie czekamy, tylko od razu atakujemy, żeby zdobyć 200, a nawet 500 złotych, na co tylko sobie po prostu zachcecie. Nie wiem, potrzebujecie jakiejś gry, potrzebujecie lokówki albo czegokolwiek innego, brakuje wam do biletu lotniczego, działajcie. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tylko powiem, że im bardziej pokręcone, im bardziej szalone, im bardziej odjechane zgłoszenie, tym tylko lepiej dla was. Moonlight, Alabama Ten, jedziemy.

0: Chyba nie skłamię, mówiąc, że w ostatnim czasie to jedna z moich ulubionych piosenek. Liwka, poza tobą nic, tak gramy wam w Melo Radio. A ja już się powoli żegnam, a z tej strony kłaniam się i dzięki bardzo za dzisiaj. Słyszymy się jutro od 10:00, za chwilę Iga i Mikołaj we Freak Fajcie. Będzie mocarnie, jak zawsze z nimi, także bawcie się dobrze.
1: A już o 14:00 zagramy
0: Country X i Golden. A to taka ode mnie niespodzianka, bo wiem, że bardzo lubią, to postanowiłem zostawić im coś fajnego na start. K-popowo będzie to na pewno. Ja jeszcze raz dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się. Siemanko.
1: Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Tylko 12 września od 15 do 21 w Designer Outlet Kraków czeka na was wyjątkowa okazja.
6: Minus 30% od cen outletowych.
5: Zapisz datę. 12 września od 15 do 21.
6: Nie możecie zabraknąć. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Widzimy się 12 września.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy. Brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Bocian! Patrz! Bocian!
10: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
11: Odlatujemy! Odlot!
10: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
8: Autopromocja.

0: są newsy na 14. Ula Harciarek. Zapraszam. Ruszyło śledztwo w sprawie wypadku na A1. Na wysokości Mykanowa ciężarówka wjechała wczoraj w ekipę remontującą jezdnię. Zginęły 4 osoby. Przed sądem stanął youtuber. Wojciech K. jest oskarżony o przesyłanie 13-latce materiałów pornograficznych. Pierwszy w Polsce samolot elektryczny mają Katowice. Jest zeroemisyjny i cichszy niż spalinowe, mówi Olaf Gawlik, uczeń technikum lotniczego, które kupiło samolot.
1: Wszystkie te silniki tradycyjne, tłokowe, spalinowe jednak generują trochę dźwięku. Jednak samolot elektryczny jest dużo cichszy, zostaje tylko śmigło. No a cała technologia śmigła się coraz bardziej rozwijana, są też coraz bardziej ciche.
0: Uczniowie poznają m.in. obsługę maszyny. W pogodzie najbliższe dni mogą być deszczowe. Dodatkowo na południu i wschodzie kraju może też

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No witajcie serdecznie, już jest wtorek, nie, środa.
2: Środa już jest.
1: Jest już środa?
2: Tak, dzisiaj drugi dzień września, już normalnie lekcje teraz są.
1: Wow, ale środa to dzień przyjemności, akurat w Meloradiu mamy ich sporo.
2: Tak jest, będzie na przykład o Lewandowskich, naszych ukochanych, ulubionych. Wczoraj pytaliśmy, czego nie mówić na obiedzie u teściów i o teściowej też pogadamy.
1: Ale będzie też coś o dużych rozmiarach, ja jestem fanką wielkich rozmiarów.
2: Ja się nie wypowiadam.
1: Iga Mikołaj.
2: Siemano.

0: Gabby Ponte, Looming z Prezioso Thunder w Meloradiu.
1: A dzisiaj mamy dzień dużego rozmiaru. To jest chyba moje ulubione święto, wyobraź sobie.
0: Lubisz duży rozmiar?
1: Uwielbiam duże rozmiary.
0: To patrz na tego bydlaka.
1: Pa! Wow!
0: Jaki wielki.
1: Mikołaj, schowaj to.
0: Jaki wielki. 45 numer.
1: Faktycznie masz dużą stopę.
0: A wiesz, co się mówi o ludziach, którzy mają duże stopy?
1: Nie, nie, duże nosy. Tak? Też masz duży nos.
0: Wszystko się zgadza.
1: Trzeba to sprawdzić. No dobra, to graj tę piosenkę, ja sprawdzę.
0: On tonight. No to będzie, jak ktoś ma duży rozmiar.
1: Powodzenia.
0: Silva Bampa.

0: BFF. Mam Bianki Losia.
1: Filip Heiser. Jest to nazwisko, które wzbudza bardzo dużo emocji u ludzi, u internautów.
0: Głównie negatywnych, mam wrażenie. Ale zapracował sobie na to, szczerze mówiąc.
1: To prawda, ma bardzo specyficzne podejście do biznesu, do życia, do związków chociażby. Filip Heiser, lat 41.
0: Tak, związał się z 20-latką, tak? No i też był ostatnio w programie u Kuby i pojawiło się pytanie właśnie o tę osobę.
2: 19 czy 20 lat, no Bianka?
3: No powiedziałem ci 20.
2: Tak, powiedziałeś?
3: Ale aż sam sprawdziłem dowód, wiesz? No.
2: Czy twoja teściowa cię lubi?
3: Myślę, że mnie nie znosi.
0: Że wiem dlaczego.
1: Chyba problemem jest to, że umawia się z jej dzieckiem. Z naciskiem na dziecko.
0: Dzieckiem, no tak. To 21 lat różnicy, to ty byś się musiała spotykać z 5-latkiem teraz chyba, nie?
1: To jest nienormalne. Wow.
0: Ale jak się kochają, to wiadomo co z nimi.
1: Weź. Masakra.

0: Robin Schulz i Watermat w Melo Radio. Take it slow, tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fighty.
1: A w tej godzinie zapraszamy Was na wycieczkę do Chicago, bo tam się dzieją rzeczy niezwykłe, rzeczy trudne, rzeczy nie do przejścia.
0: Tak jest. Anna i Robert Lewandowscy mają kolejny problem.
1: A jaki? O tym jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama. Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
12: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

0: Będzie jaśniej, to Filipek i Nel w Melo.
1: A nie jest tak do końca jasno w życiu Lewandowskich.
0: Tak jest, oni w Chicago mają spory problem, jeszcze sobie nie znaleźli lokum żadnego.
1: O nie, i nie są z tego powodu zadowoleni, bo wciąż muszą mieszkać w hotelu.
0: Tak, nawet tutaj jest napisane, utknęli w luksusowym hotelu,
1: na
0: najgorzej.
1: Co teraz?
0: Ze wszystkich miejsc, w których można utknąć,
1: śniadania,
0: to jest chyba najgorsze.
1: Jedzenie
0: baseny,
1: pod nos.
0: Pokojówki, nie?
1: Spa!
0: Jezu, jak tak można żyć, naprawdę.
1: I co to?

0: Run, run river. Po angielsku to będzie biegnie, biegnie rzeka. Mogę korepetycji udzielać.
1: Myślę, że mógłbyś, ale nie zapłaciłabym ci więcej niż 19 zł za godzinę.
0: Nie, to teraz stawki są o wiele wyższe.
1: Tak?
0: Mhm. O tym posłuchamy m.in. w newsach Maloradia już za chwilę.
2: A już o 15 zagramy.
0: O coś po polsku. Karnawał, Gips, PZ, For Money.
3: Znów zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski.
1: Ale ten numer dobrze zagrał 15.
0: Punktualnie w dodatku.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert wyprzedaż.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
2: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
7: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jakie tajemnice skrywa Nowa Huta? Czego możemy się dowiedzieć, poznając jej kulturę i historię? W ramach wydarzenia Zajrzyj do Huty Muzeum Nowej Huty wraz z partnerami przygotowało szereg aktywności pokazujących różne oblicza dzielnicy. Spacery, wycieczki, oprowadzania, pokazy filmowe, warsztaty. Muzeum Krakowa zaprasza na Zajrzyj do Huty od 18 do 20 września. Program i zapisy na www.muzeumkrakowa.pl.
10: Teraz w

0: 1 litr łaciate lub wypasione. Jedynie złoty 99 zł za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
1: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Trzy kolejne osoby zatrzymano w sprawie zonda krypto. Jak informuje MSWiA, obecnie zabezpieczane jest mienie podejrzanych i trwają przeszukania mieszkań. To były rekordowe wakacje na Zakopiance. Przez tunel przejechały ponad 2 miliony samochodów. Ile rodzice wydają na korepetycje, to sprawdził GUS. Ci, którzy mają dzieci w podstawówce, średnio 249 zł miesięcznie, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
2: Średnio w całym kraju stawka w lipcu 2026 roku wynosiła od 76 do 110 zł za godzinę.
1: W dużych miastach jest drożej. Dwie figurki sprzed 40 tysięcy lat odkryto w jaskini w Niemczech. Są bardzo małe, mają rozmiar paznokcia.
3: Zbliża się 15, słuchacie Freak Fightu i porozmawiamy trochę o pieniądzach, bo ludziom się w głowach poprzewracało.
4: Trochę tak. Trzeba zarabiać dziesiątki tysięcy.
3: Setki.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Lady, to Loud Luxury i Brand of Maleradio. Tak właśnie, podkręcamy tempo.
1: 50 tysięcy, 100 tysięcy, czy może 5 tysięcy według ciebie powinien zarabiać twój partner? Nie oferuję, bo nie mam.
0: A, no ja też właśnie nie mam i to jest problem, ponieważ pytanie, które często zadaje się na ulicy, gdzieś tam na TikToku czy na Instagramie, brzmi: ile powinien zarabiać facet, żebyś chciała się z nim związać? No i takie właśnie kwoty padają. Mało tego, jeszcze trzeba mieszkanie, najlepiej około 100 metrów, dobra fura, no i oczywiście odpowiedni styl życia.
1: I też odpowiednie wyposażenie też jest istotne.
0: Tak, ale 100 metrów mieszkania to chyba...
1: Mieszkania...

0: oczywiście.
1: Praca zdalna nie jest szkodliwa i wpływa pozytywnie na pracowników, tak brzmią najnowsze badania. I my się z tym być może zgadzamy w pewnym sensie, ale też nie do końca.
2: Wiesz, że ja nigdy nie pracowałem zdalnie chyba?
1: Naprawdę?
2: No, ominęło mnie to jakoś zupełnie.
1: Ja studiowałam zdalnie i się zgadzam z tym, że to wpłynęło fantastycznie na moją edukację, nie ukończyłam studiów.
2: Znaczy ja też nie, a chodziłem stacjonarnie, tylko właśnie nie chodziłem, to był ten problem. Ale mamy ekspertkę w tej dziedzinie.
1: Prosimy.
2: Czyli naszą wydawnicę?
1: Wydawcę, pani wydawca,
2: pani
1: Karolina.
2: Pani wydawcę, bo wiesz, chciałem feminatywem takim zarzucić.
1: A to dobrze, tak na czasie.
2: Karolina jest zdalnie. Nie, więc poprosiliśmy o wypowiedź.
3: Po pierwsze, chcę tutaj zaznaczyć bardzo mocno to, że praca zdalna jest tak samo wydajna jak praca stacjonarna. I tutaj niech moi szefowie Łukasz, Krystian to usłyszą, bo to jest naprawdę taka sama wydajność. Taka sama wydajność. Druga najważniejsza rzecz jest taka, że można pracować z łóżka. Cały czas w piżamie. I nikt tego nie widzi, nikt nie ma z tym problemu i jest wszystko okej. Okay. Więc to jest druga najważniejsza rzecz w pracy. No i trzecia, taka już prywatna rzecz, że mogę jeść w miejscu, w którym pracuję. W tym samym miejscu, w tym samym pokoju. Lubię to.
1: Ale sekunda, stop. Czyli, że można jeść i pracować i bawić się w łóżku? To wszystko w tym łóżku?
2: Ja też bym chciał tak z łóżka poprowadzić program.
1: No to chodź. Zapraszam.
2: To na niebieskiej platformie.
4: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: To Axwell i Bond w Meloradiu Whatever Turns You On, ale akurat w tym przypadku to nie takie whatever.
1: A miałeś kiedyś taką sytuację, że byłeś z dziewczyną w łóżku i bałeś się, że to twoja siostra?
0: Wiesz co, wyobraź sobie, że nigdy.
1: A widzisz, to nie takie oczywiste.
0: No właśnie, ponieważ trafiliśmy na historię dwojga ludzi, którzy bardzo chcieli wziąć ze sobą ślub, ale mieli pewne wątpliwości, czy może się to w ogóle udać. O tym jeszcze w tej godzinie sobie poopowiadamy.

0: Reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Mega

więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.

0: Sweet Nothing w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo.
1: Wiesz, Mikołaj, kocham cię jak brata.
0: Wiesz co, we Francji to może mieć dwuznaczne znaczenie, ponieważ jest taka historia właśnie pary z Francji, która poznała się w 2010 roku.
1: Pięknie.
0: I to była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko nie byli pewni, czy to było uczucie romantyczne, czy efekt biologicznego pokrewieństwa.
1: Czy mógłbyś wyjaśnić
0: no
1: tę sytuację?
0: Obie te osoby, ich ojcowie, byli dawcami nasienia.
1: Jasne.
0: I oni nie wiedzieli, czy to jest ten sam dawca, nie? I nie wiedzą, czy się kochają, bo się kochają, czy się kochają, bo są rodzeństwem.
1: No wiesz, zakazany owoc smakuje najlepiej.

0: World Away to Griffin w Malo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempowe w Tikwajcie.
1: Mamy super wiadomości dla wszystkich fanów gier o zombiakach.
0: Zwłaszcza dla naszego wielkiego przyjaciela Adriana Nowaka, to bo jest jego ulubiona seria i on cały czas o niej mówi, ja już nie mogę o tym słuchać.
1: No to dobra, to niech on posłucha serwisu, a potem do niego zadzwonimy, jak jego
0: sprawdzimy, wrażenia. Czy w ogóle słuchał serwisu, tak, czy jest na bieżąco z newsami Malo Radia, bo ona już...
1: No mam nadzieję,
0: za chwilę
1: praca.
0: Przecież, nie? No właśnie, jak nie, to będzie bura na
1: uwaga.
0: Żywo.
1: Będzie.
2: A już o 16 zagramy.
0: To dzienniczka Dracula, Tame Impala.
1: Ten numer, zagramy wam punktualnie o 16, kiedy inni będą gadać.

0: Dziewczynka z Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
0: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
0: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Tylko 12 września od 15 do 21 w Designer Outlet Kraków czeka na Was wyjątkowa okazja.
4: Minus 30% od cen outletowych.
3: Zapisz datę 12 września od 15 do 21.
4: Nie możecie zabraknąć. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Widzimy się 12 września.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny. W podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
0: Po reklamie.
10: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Co jest grane w Krakowie?
11: Paweł Chudzio, witajcie. Na początek zajrzymy do Tauron Areny, a właściwie przed arenę, gdzie w sobotę w plenerze będzie można posłuchać muzyki i poczuć letni klimat. Na scenie najpierw wystąpi Dubberman, czyli szykujcie się na mocne, pulsujące reggae i dub. Będzie solidna dawka basu, rytmu i pozytywnej energii. Posłuchamy też na żywo Wawa Muffin, jednej z najbardziej rozpoznawalnych ekip sceny reggae. A potem zmiana klimatu i będzie koncert pianisty i kompozytora jazzowego Pawła Kaczmarczyka. Letnie koncerty połączone będą z charytatywną licytacją. Teraz filmowo dobiega końca letnie tanie kinobranie w kinie pod Baranami. Okazja do oglądania wybranych filmów jeszcze dziś i jutro. To m.in. Perfect Days, La Gracia, Wszystko Wszędzie Naraz, Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri oraz Wielkie Piękno. I jeszcze propozycja dla miłośników historii z dymkiem. 12 i 13 września Małopolski Festiwal Komiksu.
12: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Obywatel Łotwy pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi są podejrzani o próbę ataku na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku. Doszło do niej w sierpniu. Wrocławski sąd obniżył karę dla mężczyzny, który latami więził kobietę. To głośna sprawa z miejscowości Gajki. Mężczyzna za kratami spędzi 25 lat. Kolejni polscy strażacy wracają z Hiszpanii. Pomagali tam gasić ogień, mówi kapitan Adrian Michałek.
13: W zasadzie w kilkanaście minut mieliśmy do dyspozycji na terenie naszego sektora objętego działaniami dwa śmigłowce gaśnicze i dwa samoloty gaśnicze, co niezwykle ułatwiło nam skuteczne prowadzenie działań.
12: Ogień był największy od lat. Nowy Resident Evil może zaliczyć najlepszy debiut w historii całej serii. Prognozy dają filmowi do 50 milionów dolarów w pierwszy weekend. Premiera w Stanach 18 września.
14: I mamy godzinę 16. Słuchacie Freak Fightu, ktoś się bardzo uśmiechnie, ponieważ sypniemy gotówką.
15: I to bardzo taką szybką.
14: Szybką?
15: Szybką.
14: To dobrze.

0: To szał z Melo Radio. Call my name. A na żywo jak to pięknie brzmi.
1: Ach, bo ty byłeś zaproszony.
0: Tak, bardzo mi się podobało.

0: Kalimanino.
1: Jak pięknie w rytm wystukujesz.
2: Dziękuję, pazurkami.
3: Szybka kasa od Meloradia.
2: Jejku, dzwonimy właśnie do Magdy, która weszła na meloradio.pl. Życzy sobie 200 zł, ponieważ planuje...
1: No to się dowiemy, co planuje. Oczywiście najpierw musi od nas odebrać telefon. Czekamy 5 sygnałów, numer już wybrany. Już dzwonimy.
2: Magda.
1: Już się wszystko tutaj dzieje. Magda, odbierz. Halo, to my. Adrian odebrał, ale pieniędzy nie dostanie.
2: A Magda?
1: Trzeci sygnał.
4: Halo?
2: Cześć, Madzia. Ty to umiesz trzymać w niepewności. Iga Mikołaj, Meloradio.
1: Siemano.
4: Halo, cześć.
2: Cześć. Jaki humor u ciebie dzisiaj?
4: Fajny, super. Właśnie jestem na rolkach.
2: Wow, to ty jesteś sportowym świrem.
4: Tak, można tak powiedzieć.
1: No i ze sportem też jest powiązane twoje zgłoszenie. Byłaś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci 200 od Melo?
4: Tak, zgadza się.
2: A na co byś chciała te pieniądze?
4: Na co bym chciała je przeznaczyć? Moja koleżanka właśnie zaczęła prowadzić zajęcia pole dance.
2: Aha.
4: No i chciałabym jej zrobić taką niespodziankę i po prostu wykupić karnet na cały miesiąc.
2: Wow.
1: No proszę, proszę. No to w takim razie na takie niespodzianki bardzo chętnie dajemy kasę. I ona już do ciebie leci. Za chwilę 200 możesz wyciągać z bankomatu.
4: O, super. Dziękuję ślicznie.
3: Szybka kasa od Meloradia.

0: to jest Fast Boy Music Sounds. Szybki chłopak to musi mieć na paliwo.
1: A, oczywiście. Pamiętacie słynną akcję z Wałbrzycha, o której mówiliśmy wam wczoraj? Taka bójka o paliwo.
0: No to jest update.
1: Wow.
0: I to taki dosyć ciekawy, niespodziewany.
1: Wrócimy do tego.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Kizownik w Meloradiu.
1: A teraz GTA Wałbrzych.
0: Jej, zmieniliśmy trochę klimat, bo słuchajcie, ten Wałbrzych się robi naprawdę miastem po prostu niebezpieczeństwa.
1: Tak, mówiliśmy wczoraj o tym, że faceci się pobili na stacji benzynowej o paliwo, no i dzisiaj się okazuje, że trzech z tych facetów to byli funkcjonariusze policji, a jeden z nich był komendantem miejskim w Jeleniej Górze.
0: I oni też się bili o to paliwo. Dobrze rozumiem, policja się biła o tanie paliwo.
1: Tak, czyli chyba wypadałoby dofinansować policję. W skrócie...

0: Stevie Rex i David Guetta to Sad Girls Malo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo. Iga, czy wiesz, że w Gdańsku będą mieli najdłuższy?
1: O, a co?
0: Nie dość, że najdłuższy, to też najszerszy.
1: A największy też?
0: No właściwie tak. A co konkretnie, to będzie w newsach.
2: A już o 17:00 zagramy
0: Alabama 10. Ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta pianek, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no, w Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Media Expert, dalej masz. O reklamie.

0: Panowie.
1: Paweł Hucie, witajcie, cześć. Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja akcji Zajrzyj do Huty. To od 18 do 20 września. Będą spotkania, wystawy, spacery, gry terenowe, warsztaty dla rodzin, zabawy podwórkowe i pokazy filmowe. A wszystko poświęcone historii i współczesności Nowej Huty. Teraz filmowo, w najbliższy weekend w kinie Mikro, przedpremierowo do zobaczenia film Kura. Szalony komediodramat, gdzie główną bohaterką jest właśnie kura. Pozornie bezbronne zwierzę ucieka z przemysłowej fermy drobiu w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca, aby wychować swoje pisklęta. No ciekawe, chętnie zobaczę. Zerkamy do klubów. W klubie spotkań Poczta Główna dziś swingowa potańcówka, a w Prozaku No Sleep Room, czyli Open Decky. Natomiast jutro w Prozaku Daft Punk Night. Królować będzie więc muzyka legendarnego francuskiego duetu. Dajcie się ponieść dawce French House'u, elektro i disco. A w Lin Music Clubie na początek roku szkolnego karaoke.
2: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Śledczy namierzyli wszystkich uczestników śmiertelnego pobicia kibica Hutnika Kraków. Wśród zatrzymanych są dwie osoby nieletnie, które przed zdarzeniem były w ośrodku wychowawczym. W ręce policji wpadli sprawcy pobicia na sopockim Monciaku. Wpadli nietypowo, bo łapali stopa. Akurat zatrzymał się radiowóz. Gdańsk zamówił najdłuższe tramwaje w Polsce. Będą miały blisko 47 metrów długości i pomieszczą nawet 300 pasażerów. Mówi prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje Maciej Lisicki.
3: Tramwaj ma jeździć co 5 minut, ma być bardzo pojemny. Warto jeszcze podkreślić, że nie tylko długość, ale też szerokość. Te tramwaje będą najszersze w Gdańsku.
2: Gotowe tramwaje przyjadą do Gdańska za 3 lata. Naukowcy zmierzą krople deszczu. Dzięki temu chcą lepiej prognozować ekstremalne ulewy.
4: No nie dość, że długi, to jeszcze szeroki, nie?
5: Wszystko na swoim miejscu. Dobrze się składa, bo mamy podobne pytanie dzisiaj do was, drodzy słuchacze.
4: Tak, to znaczy nie o tramwaj, ale tak.

0: Rocky, The Chainsmokers z Maloradiu. Tak podkręcamy tempo.
1: Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie.
0: No, próbowałeś.
1: O, albo proszę, nie rób tak.
0: Przestań. Daj sobie spokój.
1: Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? Czekamy na odpowiedzi od was. Głosówki wysyłacie przez WhatsAppa Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
0: Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? To jest nasze dzisiejsze pytanie.
1: Mam nadzieję, że to nie jest twoja codzienność.

0: DJ Fresh i Teora, Hot Right Now w Melo Radio. Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? Dostaliśmy masę tekstówek, ale jesteśmy spragnieni głosówek.
1: Tak jest, ale oczywiście czytamy wasze wiadomości, na przykład... O, Piotrek. Kochanie, jaki Piotrek?
0: Ale przypał.

0: To niebezpiecznie się zrobiło tutaj. Artur napisał, przecież nic się nie stało.
1: Stało się właśnie.
0: Przepraszam.
1: To jest, i to byłby Konrad nasz ostatni raz.
0: I no Kasia, myślę, że tutaj najmocniej. Planujesz wejść?
1: Ała, zabolało.
0: A on już jest. Nie? I mamy jedną głosówkę.
2: Bez tobą był tylko mój dziadek.
1: Wow.
0: To w sensie, że w tym łóżku był dziadek. Może spał, wiesz, że to jest takie łóżko w spadku po dziadku. Tak.
1: Muszę wyczyścić
0: jakieś
1: swoje brudne myśli.
0: Wystrugane z drewna.
1: Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? Czekamy na wasze głosówki i tekstówki. WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.

0: To Eli Oaks i Lawinia w Maloradiu Reasons. I tak właśnie podkręcamy tempo. To są bardzo ładne powody. A co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Zosia nam się nagrała.
1: Najgorsze, co można usłyszeć w łóżku, to pobudka.
2: Oj, tak, zgadzam się. Najgorzej o 6.
0: WhatsApp Meloradia. Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? Nagrywacie się. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
9: fresh. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg. Aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszeni.
13: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin

0: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Tak gra Melon.

0: Sigala i Paloma Faith, to jest Lullaby.
1: Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Ja pragnę zauważyć, że Cypek mnie przeradził, bo napisał tak. Najgorzej jest, jak powiesz, pęknął.
0: To jest chyba najgorsze, co można usłyszeć. Ale mamy też dwie inne propozycje.
2: Ostatnio leżymy z moją królewną przed telewizorem w pokoju pod kocykiem. Oglądamy jakiś film. Odwraca się do mnie tak skrycie i mówi, wiesz co, pierdnęłam.
1: Ja pragnę powiedzieć, że dziewczyny tego nie robią.
0: To zobaczymy, bo Patrycja też się nagrała.
3: Najgorsze, co można usłyszeć, to... puściłem bąka.
0: A, czyli widzisz w obie strony. Jak tylko chłopcy. Właśnie parytety są. Bardzo dobrze.

spać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bistro. Posiedzimy, pokwarzymy takie plany. Zrobimy to, co do zrobienia mamy. Jutro syna kiedyś tam poprzesuwamy. Ogłosimy weekend, tydzień odwołamy. Tu z ekipy nikt nie będzie zajechany bez lipy. Wakacje w mieście odpalamy. Mamy tipy i atrakcje, straty pokrywamy. Pogonimy ten kawałek do reklamy.

0: jak młody White, który tu jest faktycznie. I zarabia w euro i w PLN.
1: A to jest dopiero bogacz,
2: bogacz.
1: Nie?
0: To nie. Mm-hmm. Ja mu
1: trzeba sprawdzić jego zeznania podatkowe.
0: Może lepiej nie.
2: No właśnie, przestraszymy się.
0: Ja mi będę...
3: A już o 18 zagramy...
1: Zagramy...
0: O! New Religion.
2: No to fajnie zagrasz.
0: Tak, ja jestem bardzo zadowolony. Przygotowywałem ten numer bardzo długo.
2: Serio?
0: Na początek dzisiejszego programu, bo jest fajny.

0: autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca, szkoła, korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
1: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budzet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie. Którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Media Expert, taniej masz.
21: Po reklamie. Halo Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
0: To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Zarzuty usłyszał kierowca ciężarówki, który na A1C wjechał w ekipę remontującą jezdnię. Jest podejrzany o nieumyślne sprowadzenie katastrofy, mówi prokurator Tomasz Ozimek.
18: Śledztwo prokuratury będzie również dotyczyło wyjaśnienia domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsca wykonywania prac serwisowych.
0: Alkomat wykazał, że kierowca był trzeźwy. Kierowcy, nie miejcie złudzeń, program CPN nie wróci, mówi minister energii Miłosz Motyka. Powodem jest bardzo napięty budżet państwa. Poseł Łukasz Mejza ma zatrzymane prawo jazdy, powodem przekroczenie limitu punktów karnych. Turcja ponownie najpopularniejszym wakacyjnym kierunkiem Polaków, wynika tak z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Na drugim i trzecim miejscu są Grecja i Bułgaria.
22: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl.

0: idę w Melo.
1: No i 18 już minęła, Pychu z tej strony, siemano, to jest Melo Radio. Ewa Chodakowska rozstała się z mężem. Jak czytam, byli ze sobą 17 lat, ale ich związek dziś dobiegł końca. No ale mam nadzieję, że nasz związek z dobrymi wieczorami jeszcze będzie trwał i to bardzo, bardzo długo. Bo ja fajnie pogram, Bibi Rexha i Faithless, New Religion, to na sam początek. No to co, lecimy, tu Pychu jeszcze raz, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

ale to jest dobre. Fate, Alan Walker i Ava Max w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 9 minut po 18, a do naszej meloradiowej rodziny dołączają nowi koledzy. O tym więcej już za moment. A to Cleo.

Ale ona jest super. No w końcu Supergirl. Ciekawa, o kim nagrała ten numer. Hanna na klapy w Meloradio. Tak podkręcamy tempo z buziaczkami dla wszystkich super dziewczyn, które teraz słuchają. Chłopaków też, a co? 19 minut po 18 na zegarach, a na naszą antenę wbijają oni. Słuchajcie, nasza rodzina Meloradia się powiększa. No i już w sobotę w ramach Dobrego Melo posłuchacie premierowo seta od Blaster Jacks. To holenderski duet DJ-ów, który dołącza do składu naszego Dobrego Melo. Przypominam, w piątki od 22 i w sobotę od 20. Prawdziwe, dobre melo, jedyne w swoim rodzaju, czyli sety muzyczne od najlepszych DJ-ów na świecie. Tylko na antenie Meloradia, bo gdzieżby indziej. Na domówki w sam raz. Meloradio. A teraz numer, który jest w sam raz w sumie do wszystkiego. Gdziekolwiek nie jesteście, on dobrze siądzie. Silva Bumpa i On Tonight w Meloradio.

0: What if? Takie pytanie niczym o przyszłość sobie kiedyś mędrcowie zadawali. Teraz zadaje Neptunika. To Meloradio, podkręcamy tempo, 28 minut po 18 na zegarach. Pychu z tej strony, siemano. To była jedna z naszych nowości, których wieczorami gramy wam całą masę i bardzo dobrze, bo warto być na bieżąco z tym, co w muzie. No a jeszcze w tej godzinie powiem wam, że prawo jazdy to jest taki dokument, który każdy może mieć, ale to w sumie nie wszyscy powinni.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl

0: patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Media Expert, dalej masz.
2: Po reklamie.

Barnsylvania. No i fajnie. Gabry Pantesz, on pali, Nati, Natasza. Wieczór nam się rozpędza, no a w gasy czytam depnął też 15-latek w Kępnie, to w Wielkopolsce. Jak czytam, pewnej nocy wziął warte prawie 2 miliony mega luksusowe auto od swoich starych, no i wybrał się na przejażdżkę. 15-latek, przypominam. No ale trochę nie wyrobił na pewnym zakręcie, no i wpadł w barierki. Na szczęście nikomu nic się nie stało, poza oczywiście samochodem. Auto do warsztatu musiało trafić, no a on chyba trafi do swojego pokoju, na szlaban, dopóki nie zda praktyki.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: ale ja lubię ten kawałek. Can't get enough, Dr. Feelgood. Trips w Melo. I Klora Homastrom. A już za chwilę 19.
1: A już o 19 zagramy
0: hit tego lata, Self-Aware. Dziewiętnasta wybije i ten numer wybrzmi na antenie Meloradia. Zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
4: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
3: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
4: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
2: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gang zaradniaków.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: O reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
8: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
9: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
8: Dziękujemy.
7: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Meloradio Kraków na 101.3 FM.

0: idę w Melo.
1: No i mamy już 19 na zegarach, to ten moment, żebyście spróbowali wejść do mojej głowy. To trochę niebezpieczne, ale jak to mówią, co nas nie zabije, to nas wzmocni, więc możemy spróbować. A wcześniej gramy, obiecane kilka minut temu, Self-Aware. To na początek. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Whatever turns you on, Axwell, Iban w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo, 8 minut po 19. To dobry moment, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. No i zgadujecie, co to takiego. No a dziś po głowie chodzi mi rzecz, bez której wielu nie wyobraża sobie wyjść z domu. No i może ta rzecz być różnej wielkości. 321-321-777, ten numer zapiszcie. Za chwilę się wam przyda, żebyście zgadnęli, o czym myśli Pychu.

0: bardzo dobrze znamy. I mega się z tego powodu cieszę, bo to fajna dziewczyna. Gosia Lambery. Ostatni most w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo, 19:18 na zegarach, a ja mam ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: Jak co wieczór wchodzicie do mojej głowy, jak co wieczór nie obiecuję, że dacie radę, bo to moja głowa jest naprawdę trudnym przypadkiem, ale może komuś się uda odgadnąć, o czym myśli dzisiaj Pychu. Zasady są proste, daję wam podpowiedzi, wy dzwonicie pod 321-321-777, no i próbujecie zgadnąć, co to takiego. Dziś chodzi mi o rzecz, bez której wielu nie wyobraża sobie wyjść z domu, no i ta rzecz może być różnych wielkości. No to czekam na wasze telefony z niecierpliwością ogromną, przebieram nóżkami, aż ktoś zadzwoni, będę mógł odebrać i z wami porozmawiać. 321-321-777. No to widzę, że ktoś już dzwoni, a jak ktoś się dzwoni, no to ja odbieram. Halo?
2: Witam, ja dzwonię w sprawie konkursu.
0: No cześć, jak masz na imię?
2: Arek, z Warszawy jestem.
0: Arek, no to dawaj, o czym myśli Pychu?
2: O telefonie.
0: Nie chodzi o telefon, ale dobry strzał, ale nawet dość blisko mogę podpowiedzieć. To odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
3: Kasia.
0: No cześć Kasia, przycisz radio, będziemy się bardzo dobrze słyszeć w słuchawce. Powiedz, o czym myśli Pychu?
3: Dobra, włączam się. Myślę, że to mogą być klucze do domu.
0: A, nie chodzi o to, choć no, z domu wyjść bez kluczy byłoby trochę średnio. No to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
4: Halo, Adrian.
0: No cześć Adrian, no to o czym myśli dzisiaj Pychu?
4: O portfelu?
0: Nie chodzi o portfel. Słuchajcie, jeszcze jeden telefon odbieram. Halo, jak masz na imię?
5: Bartek.
0: No cześć Bartek,

0: Kto o czym myśli, Pychu?
1: Mi się wydaje, że słuchawki.
0: No rozbiłeś stary bank. Ty sobie wyobrażasz z domu bez słuchawek wyjść?
1: No co, ty cały czas muzyka musi grać.
0: Czekaj.
1: Oczywiście melo w słuchawce.
0: Właśnie to chciałem powiedzieć. Nieważne jakie słuchawki, ważne, że melo gra, wtedy jest zdecydowanie lepiej.
2: O czym myśli, Pychu?

0: Ten numer to World Away. A gość, który go wykonuje, to Griffin. Razem z nim Bunt i Ines. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. To jedna z naszych nowości, a tych nowości mamy dla was całą masę. No i na wszystkie wasze ulubione i świeże numery możecie głosować oczywiście na meloradio.pl. W 30 Meloradia kolejna lista hitów już w piątek po godzinie 18. Bardzo was na nią zapraszam. A za moment coś starszego. I nie chodzi o gościa, tylko o muzykę, żeby była jasność. In and Out of Love, Armin van Buuren. On za moment zagra.
1: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Reklama.
2: 54 miliony złotych. Decyzja należy do mieszkańców. Sprawdź projekty zgłoszone do 13. edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Wśród nich są pomysły dotyczące zieleni, sportu, kultury, transportu i sąsiedzkich aktywności. Które z nich warto poprzeć? Wejdź na budzet.krakow.pl i znajdź swoich faworytów. Głosowanie od 11 do 28 września. Budżet jest obywatelski.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: Marian,
6: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Po reklamie.

Avicii w Melo. To Waiting for Love w wolnym tłumaczeniu, czekać na miłość, ale ile na tę miłość można czekać? Tak, pewnie można sobie zadać takie pytanie. No są tacy, którzy uważają, że do momentu, kiedy znudzi nam się pranie tylko swoich majtek w pralce, albo do takiego, kiedy chcemy kogoś, kto je z nas ściągnie.

0: Cześć, tu Bletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: One Night of Love to Marlon Hofstadt w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, za chwilę 20.
1: A już o 20 zagramy.
0: Ale farby i body talk. Będzie fajnie. Ten numer punktualnie o pełnej na antenie Melo.

0: Honestly.
1: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

0: kół szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: O reklamie.
6: Idę w Melo.
7: 20 już prawie na zegarach. Słuchajcie, właśnie czytam, że dziś mamy dzień dużego rozmiaru, więc ja mogę świętować. Mam tak duży rozmiar, że niektóre sklepy nie produkują aż tak dużych koszulek i bluz.
6: Melo Radio. Idę w Melo.
7: Pychu z tej strony. Siemano, body talk. Ale Farben i Irene Miller. Ani na początek, Sean Baker już za moment będzie giwa.

Dub Dogs в Мело. So, how does it feel? Tak podkręcamy tempo. 14 minut po 20 na zegarach. Wysłuchacie Melo Radia. Pychu z tej strony, siemano. Mi się ostatnio na czole zmarszczka pojawiła, no i przyznam, że się przestraszyłem, więc stwierdziłem, że muszę znaleźć tipy, co zrobić, żeby starzeć się wolniej. No i podobno, jak wyczytałem, mądre głowy mówią, że trzeba spać. I to w konkretnych, nie tyle że porach, tylko czasach spania, od 6,5 do 8 godzin. Nie mniej i nie więcej. No szkoda, że nasz budzik po 10

Król jest tylko jeden. Jest to Oli Aleksander z Years and Years, z czasów, kiedy ta grupa jeszcze funkcjonowała. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. 20:27 na zegarach. King za nami, za chwilę Liwka, o którą muszę przyznać trochę się martwię, bo jak śpiewa, nie widzi poza tobą nic. I to trochę przerażające, bo terminy do okulisty na NFZ bardzo długie. Ale numer wyśmienity. Nowa Liwka już teraz w Melo.

0: Życie jest piękne. Beautiful Now. To Zed i John Bellion w Melo. 18 minut do 21 nam zostało.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Oto czas na kolejną nowość tego wieczora. Iben, tego gościa znacie z anteny Meloradia z numeru Hearts. Podbił wasze serca, listy hitów i też zawartość swojego portfela. Tym razem ma dla nas zupełną nowość. Razem z Easy Bizu nagrali All of My Love. No to sprawdźmy, czy wam się spodoba.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Słuchajcie, ten program bawi i uczy, a podróże podobno kształcą, więc zabrałem was na taką, na Wyspy Brytyjskie. Shane Cott i Get Out My Head w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 21 już za moment.
1: A już o 21 zagramy
0: Shimza i Fire Fire. Ten kawałek punktualnie o 21 przejmuje plejkę Meloradia. Inni jeszcze będą gadać, zmęcić, zanudzać, a my go już zagramy.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
3: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle może można wygrać za trójkę, a do tego większe kumulacje.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
9: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: O reklamie.

0: idę w melo.
1: No i to już jest taka godzina, kiedy nawet jak jesteście w pracy do 22, to możecie mieć troszkę bardziej wywalone. No szef to już pewnie zastanawia się, na którym streamingu film odpalić, a nie jak tam wy pracujecie. Druga zmiana ma swoje plusy, co nie? A ja wam fajnie pogram, tu Pychu, siemano, Shimza, fire. To na sam początek.
0: Melo Radio. Idę w melo.

0: Smutna dziewczyna nas rozwesela. Taki to przewrotny los. Sad Girls w Mela. Ale jak to śpiewał nasz polski wieszcz narodowy Kizo, nie ma zamiaru się smucić, tylko zatracić w tym, co najlepsze. Wam też to polecam. 14 minut po 21, a jak się zatracić, to w pieniądzach. A w czym żeby innym? A my taką kasę mamy dla was, szybką kasę nawet, i to bardzo szybką. No bo zasady są takie, że jak już zadzwonimy do was i wygracie, no to w ciągu minuty nawet możecie mieć tę kasę u siebie, bo wystarczy, że pójdziecie do bankomatu. Ale najpierw trzeba się po nią zgłosić. Melradio.pl, tam jeżeli chcielibyście wydać, a w sumie to wygrać, a potem wydać 200, to wpisujcie nam wasze pomysły, tak jak zrobiła to jakiś czas temu Anita.
1: Na podwójną randkę z koleżanką i kolegą.
0: Ulala, tu był gruby wieczór. Jak wy chcecie sobie też taki zapewnić, nic prostszego, meloradio.pl, tam wbijacie i się zgłaszacie. Meloradio. Jest to On My Way. To już teraz wysłuchacie Meloradia. 21:15 na zegarach.

Easy on my heart. To Gabry Ponte, który odmłodził numer Kaskady. Takie cuda się dzieją. 29 minut po 21 na zegarach, a ja przeglądając sobie internet między wejściami trafiłem na ciekawy nagłówek. Milioner ani razu nie spał w łóżku ze swoją partnerką. No może duże liczby to on miał tylko na koncie. Nie na miarce.

0: Reasons to Ila Jokes i Lawinia w Meloradiu. Recykling dalej jest modny, jak słychać. Kiedyś tam jeszcze za czasów Mieszka pierwszego to było Bittersweet Symphony. Teraz zupełnie nowy hicior. 17 minut zostało nam do 22. Wysłuchacie Meloradia, a panowie grają w Pucharze Polski. Trwają mecze. No i Krakowia dziś została sensacyjnie wyeliminowana przez Znicz Pruszków. Wczoraj Legia Warszawa odpadła najszybciej w historii z Motorem Lublin. Zaskoczeń też nie brakowało, jeżeli chodzi o mecz Wisły Kraków, bo ona też już zakończyła swoją przygodę w Pucharze Polski, a teraz trwa mecz Widzew Łódź Korona Kielce i 0-0 aktualnie. No panowie, ruszcie się, my chcemy bramki, no. Bądźcie duzi, bo was inaczej Natalia Nykiel krzyczy.
1: Ten nudny dzień, niechlujnie w nim ty.
0: I dużo goli poprosimy.

Say Something. No, to jak każą, no to już gadam. Sony Federa i Becky Hill w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 22. Już za moment wybije i to chyba dobra wiadomość, bo czwartek coraz bliżej, a to oznacza, że też coraz bliżej jest weekend. Hurra!

0: kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

zgadnę, jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No po 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap główne danie, nie przegnę.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe, jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wiesz.

0: Autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
4: Jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
5: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
4: Już od 6:30.
5: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak,
5: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.

wchodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

0: Melo Radio. Odkręcamy tempo.
1: Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.